0: Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając mu pokłon o coś go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę? Nie tak będzie u was, lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
1: W dzisiejszej scenie ewangelicznej spotykamy się z uczniami Jezusa, ale także z matką synów Zebedeusza. Ta matka prosi Jezusa, aby ci dwaj jej synowie zasiedli, jeden po prawej, drugi po lewej jego stronie. Cena za to miejsce jest bardzo wysoka. Pan Jezus mówi, że to jeszcze nie czas, żeby oni zasiedli, ale potem tego doświadczyli, ponieważ cena za to miejsce zasiadania przy Jezusie jest bardzo wysoka. Niejednokrotnie wymaga zaparcia się siebie, rezygnacji ze swoich wyborów, ze swojego planu. Ceną za to miejsce przy Jezusie jest odwaga w wyznawaniu wiary. Ci apostołowie zaświadczyli o tym, bo obydwaj zginęli śmiercią męczeńską. Zasiedli w końcu przy Jezusie, ale może na początku nie zdawali sobie sprawy z tego, że cena za to miejsce jest bardzo wysoka.

0: Wieki wieków.
1: 25 lipca 1016 roku urodził się Kazimierz Odnowiciel, późniejszy władca Polski. Tego dnia w roku 1510 Florian Ungler założył w Krakowie pierwszą w Polsce drukarnię drukującą książki w całości w języku polskim, a w roku 1968 papież Paweł VI opublikował encyklikę Humanae Vitae. Jest jednym z najbardziej znanych sanktuariów świata, to oczywiście Santiago de Compostela w Hiszpanii. Nazwa pochodzi od imienia apostoła Jakuba i słów Campus Stelle, czyli pole gwiazdy. Miejscowy biskup miał tam odnaleźć zagubione relikwie Jakuba. Był on świadkiem najważniejszych wydarzeń ewangelicznych razem z Janem i Piotrem. Dzieje apostolskie opisują jego śmierć męczeńską przez ścięcie w jerozolimskim więzieniu około 44 roku po Chrystusie. Począwszy od IX wieku w północnej części Półwyspu Iberyjskiego oraz we francuskich Pirenejach, zaczęły powstawać drogi, którymi z całej Europy do Santiago de Compostela zmierzali pątnicy. Tradycyjnie oznacza się je znakiem muszli, a wszystkich podróżujących wspiera patron wielu dzisiejszych solenizantów, czyli oczywiście Święty Krzysztof.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% dodatkowego rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz. Oferta ważna od 22 do 28 lipca. JSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Murzynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę polska marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.

Przed momentem minęła ósma. Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Dzień dobry w sobotni poranek. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Zaczynamy od piosenki The Best Tiny Turner.

0: Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii to London Beat. Na początku nazywali się tylko Beat, ale doszli do wniosku, że to zbyt popularne, zbyt powszechne. No i dodali London i tak oto powstał zespół, którego przeboje możecie usłyszeć na antenie Radia Plus. Mamy sobotę, to 25 dzień lipca. Dzisiaj popularne imieniny. Krzysztof i Jakub świętują popularne imiona, więc myślę, że dzisiaj w wielu miejscach będą wieczorem imprezy. O muzykę się nie martwcie, wystarczy włączyć Radio Plus, bo po 20 grać dla Was będzie Marek Sierocki. A za moment Manami krakowski Spin, później zaśpiewa Enrique Iglesias.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko złoty 99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

To Enrique Iglesias i piosenka Bailamos, idealna na sobotę, na poranek. Warto już wstać, warto zacząć dzień. Cieszę się, że zaczynacie z nami. A jak już włączyliście Radio Plus, to koniecznie zostańcie z nami cały dzień, bo od 10 na naszej antenie specjalny program Zamku Książ. Tam wybrały się Kasia Kozimor i Agnieszka Morawska. Będą opowiadać o tym miejscu, będą opowiadać też o szlaku tajemniczych podziemi. Wy też tam możecie się wybrać, bo na naszej stronie radioplus.pl wystartował konkurs, w którym należy napisać, dlaczego to właśnie wy macie ochotę wybrać się w tamte miejsca i z kim chcielibyście spędzić weekend w Zamku Książ. Radioplus.pl, nagrody rozdawać będziemy od poniedziałku. Teraz Abba, później Sissy Catch i Marek Grechuta.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Państwo, echże ty.
1: W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Marek Grechuta i Wiosna. Ach, to ty! Ja mam wrażenie, że w tym roku to jakoś tak te pory roku się pomieszały, bo lato, no to mamy takie sobie, raczej wiosenne, może nawet trochę jesienne. Ten lipiec to naprawdę jest niezła jazda bez trzymanki. Momentami bardzo ciepło, ale większość dni niestety z niskimi temperaturami i chmurami. Dzisiaj co prawda ma być w miarę ładnie w Polsce. Jutro cieplej, nawet gdzieniegdzie do 30 stopni, ale później w poniedziałek temperatura znowu spadnie i tak w kółko. Na naszej antenie już za chwilę Celine Dion, a później Robert Chojnacki.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
8: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 9. Już za chwilę na antenie Radia Plus najważniejsze informacje. Sprawdzimy, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie, a później kolejne piosenki, które dla was wybrałem. Tuż po 9:00 jako pierwsi wystąpią na naszej antenie Mike Oldfield i Maggie Reilly. To będzie piosenka Moonlight Shadow. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Radnie w celu zarodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowik.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Rosja zaatakowała targi obronne pod Kijowem. Sprawę bada prokuratura. Co dalej po rozpadzie PiS? Pytamy eksperta. Legia Warszawa wygrała pierwszy mecz w sezonie. Rozpoczęła się ekstraklasa. Minęła dziewiąta. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 10 osób zginęło, ponad 100 zostało rannych. To po rosyjskich ostrzałach Ukrainy. Zaatakowane zostały m.in. targi obronne pod Kijowem, gdzie zaprezentowano nowoczesne technologie dla ukraińskiego wojska. Prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym nagraniu stwierdził, że tych targów w ogóle miało tam nie być.
2: Zwisno. Przyczyną udaru jest
1: rosyjskie rakiety. Oczywiście winne są rosyjskie rakiety i wyłącznie rosyjski terror, ale już 1000 razy powtarzano, że w warunkach wojny z takim wrogiem absolutnie nie da się organizować żadnych pokazów broni z tłumami ludzi, a już na pewno nie w pobliżu domów.
2: I tym bardziej poruć z budynkami.
1: Ukraińska prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie ewentualnego niedopełnienia obowiązków przy organizacji targów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kto zyska, a kto straci? Rozłam w PiS-ie i szereg pytań, m.in. o przyszłość partii i nowej inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Były premier i jego stronnicy mimo ultimatum nie zrezygnowali ze stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego tym samym wykluczyli się z partii. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak te decyzje komentują eksperci?
3: Zdaniem politologa z Uniwersytetu SWPS, doktora Mateusza Zaręby, rozłam w PiS-ie może rezonować na całą scenę polityczną.
4: Trzęsienie ziemi, jeżeli można tak porównać, powoduje, że wszyscy to odczuwają i zaczynają się zastanawiać nad życiem politycznym.
3: A to oznacza, że Mateusz Morawiecki może zabrać część wyborców PiS-owi, może też zagarnąć do siebie na przykład niezrażonych do PiS-u, bardziej prawicowych wyborców Koalicji Obywatelskiej. Może, ale nie musi, bo jak słyszę, na razie nie da się przewidzieć, kto na rozłamie zyska, a kto straci.
4: Dlatego, że nie wiemy, kto jak zagrał te karty, które dostał.
3: W Stowarzyszeniu Rozwój Plus, przypomnę, pozostało 40 posłów, 1 senator i 3 europarlamentarzystów.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Potężne pożary we Francji i Hiszpanii. Mieszkańcy 7 gmin wokół Bordeaux muszą zostać ewakuowani. To ponad 100 tysięcy osób. Pożar lasu objął już powierzchnię ponad 20 tysięcy hektarów. Podobna sytuacja panuje w Hiszpanii. Z okolic Madrytu ewakuowano kilkadziesiąt tysięcy osób. Francja i Hiszpania wnioskują o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze sport i piłkarska ekstraklasa. Legia Warszawa wygrała pierwszy mecz w sezonie. Wojskowi pokonali Pogoń Szczecin na spotkaniu wyjazdowym. Zwycięską bramkę w doliczonym czasie gry zdobył Arsenić.
5: Wygraliśmy mecz na trudnym terenie z dobrą drużyną, która na pewno w tym sezonie jeszcze nie raz zwycięży. Mamy też daleki, chyba najdalszy wyjazd za sobą, ale też jestem szczęśliwy z tego powodu, że wygraliśmy zasłużenie i oczywiście Pogoń też miała szansę, ale my stworzyliśmy zdecydowanie więcej. Byliśmy konsekwentni, z taką wiarą, charakterem.
1: Mówił trener Legii Warszawa Marek Papszun. W innym wczorajszym meczu Radomiak-Radom pokonał wieczystą Kraków 2-1.
6: To był serwis informacyjny. Bardzo dziękuję. Kolejny za godzinę. Teraz przeboje. Za parę minut kombi. Kochać cię za późno, wcześniej Roxette, a zaczynamy od obiecanej piosenki duetu Mike Oldfield i Maggie Reilly. Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry.

0: antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To wakacyjny hit Sabriny Boys, Summertime Love, z teledyskiem, który przeszedł do historii. Rozgrywał się na basenie. Aktorką główną była właśnie Sabrina, która w stroju kąpielowym hasała tam, dosyć skąpym. Skąpym do tego stopnia, że na przykład w Wielkiej Brytanii, w BBC, owszem, teledysk pokazano, ale z czarnymi pasami, które zakrywały miejsca, zdaniem redaktorów, zbyt odsłonięte. No u nas to po prostu jest piosenka, nic nie musimy tutaj zakrywać w całej okazałości. Boys, Summertime Love za nami. A przed nami już za parę minut Status Quo, później Baim i Jezioro Szczęścia.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 19,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 14,99, teraz jedynie 11,99.
9: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
12: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99, a polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów, aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
17: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
16: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
19: Radio Plus.

To jest Radio Plus i przyboje z nutą nostalgii, bajm i jezioro szczęścia. Coraz popularniejsze są krótkie wypady. Nie na tydzień czy na dwa, tylko czasami taki przedłużony weekend. Jest wiele miejsc w Polsce, dokąd można się wybrać i fajnie spędzić czas. Takim miejscem jest m.in. Zamek Książ, w którym dzisiaj jest Radio Plus. A dokładnie są Kasia Kozimor i Agnieszka Morawska i już za moment rozpocznie się nasz program. Prosto stamtąd będzie dużo historii, dużo ciekawostek. Od 10 aż do 16 prosto z Zamku Książ, wakacyjny program Radia Plus. Zachęcam, spędźcie ten dzień z nami. Teraz Stevie Wonder, a później Savage Garden.

0: Bonnie M i Rasputin, jeden z największych dyskotekowych przebojów wszechczasów. Na antenie Radia Plus takie właśnie taneczne piosenki będziecie mogli usłyszeć dzisiaj po godzinie 20, bo przecież prywatka tradycyjnie. Marek Sierocki miksuje popularne taneczne przeboje, więc jak planujecie wieczór ze znajomymi, z przyjaciółmi, może organizujecie jakąś imprezę, to naprawdę o muzykę się nie martwcie, wystarczy włączyć Radio Plus, a będziemy wam miksować fantastyczne przeboje, między innymi z lat 80. Za chwilę będzie Anita Lipnicka, później Meat Loaf i tak dotrzemy do 10 do serwisu informacyjnego.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
11: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
12: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
19: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
20: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
21: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
22: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
21: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
22: No ale...
21: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w

0: czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brikomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Za 3 minuty godzina 10. Już za chwilę najważniejsze informacje, a później kolejne przeboje. Będzie m.in. Modern Talking. No i w następnej godzinie przenosimy się już do Zamku Książ, gdzie jest Aga Morawska i Kasia Kozimor. Stamtąd specjalny wakacyjny program Radia Plus. Życzę wam udanej soboty. Do usłyszenia. Andrzej Jaszczyszyn.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
9: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
14: Radio Plus Warszawa.
15: Kolejny dron nad Rumunią. Za chwilę szczegóły. Zatrzymano podejrzanego o atak na 16-latka w Stalowej Woli. IPN zidentyfikował szczątki majora Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rój. Minęła 10. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny rosyjski dron zestrzelony w Rumunii. Bezzałogowiec wleciał do rumuńskiej przestrzeni powietrznej około 8.30, poinformował prezydent Nikuszor Dan. Nie doprecyzował jednak, o jaki rodzaj drona chodzi. Wczoraj inny dron został zestrzelony przez pilota F-16. Jesteśmy zaniepokojeni tym, co dzieje się w pobliżu rumuńskiej przestrzeni powietrznej, mówi minister obrony narodowej Rumunii, Radu Miruca. Alarm został podniesiony 11 minut po otrzymaniu zgłoszenia o zagrożeniu. Rumuńscy piloci myśliwców F-16, którzy byli w gotowości, zdołali zlokalizować i przechwycić drona 9,5 km od miasta Sfuntu Gheorghe. A to 300 km od granicy z Ukrainą. Dowódca rumuńskiej armii ostrzega, że należy przygotować się na nowe ataki na Morzu Czarnym, bo Ukraina zwiększyła eksport zboża.
11: Wiadomości Radia Plus.
15: Jest przełom w sprawie ataku na 16-latka w Stalowej Woli. Policja zatrzymała nieletnią osobę, która może mieć związek z tym zdarzeniem. Sprawa trafiła już do sądu rodzinnego. O szczegółach Agnieszka Gazda-Muła.
12: Zatrzymana osoba ma mniej niż 16 lat, dlatego sprawą zajmuje się Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, Wydział Rodzinny i Nieletnich, a postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami dotyczącymi nieletnich. Przypomnijmy, do ataku doszło w środę po godzinie 14 przy alejach Jana Pawła II w Stalowej Woli. 16-latek został ugodzony ostrym narzędziem w brzuch. Z raną wątroby trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.
15: Agnieszka Gazda-Muła, dziękujemy.
11: Wiadomości Radia Plus.
15: Jego działalność była legendarna. IPN odkrył na terenie cmentarza wojskowego na Powązkach, zwanego Łączką, szczątki słynnego majora Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rój. Zamykamy kolejną kartę historii, mówi zastępca dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej, doktor habilitowany Karol Polejowski.
16: Będziemy się przygotowywać do uroczystego pogrzebu z honorami wojskowymi, tak jak przynależy to oficerowi Wojska Polskiego. Oczywiście to jest kwestia rozmów z rodziną, bo trzeba będzie ustalić miejsce, gdzie spoczną doczesne szczątki. I to będzie moim zdaniem już takie ostateczne zamknięcie tego etapu życia komendanta Roya.
15: Życzeniem rodziny jest, by Rój spoczął w Panteonie Zasłużonych na cmentarzu powązkowskim.
11: Wiadomości Radia Plus.
15: Podczas wakacyjnego wypoczynku uważajmy na kleszcze. W Lubuskiem w pierwszym półroczu odnotowano prawie 300 przypadków boreliozy. Kiedy znajdziemy kleszcza na naszym ciele, należy go usunąć.
17: Ważne tylko, żeby tego kleszcza nie traktować żadnym środkiem dezynfekcyjnym czy żadnym tłuszczem. Po prostu zwykłą pęsetą złapać go, usunąć skutecznie i dopiero to miejsce zdezynfekować. Jeżeli pojawia się jakiś rumień czy coś, co nas niepokoi, skonsultować z lekarzem rodzinnym w pierwszej kolejności.
15: Doradzała Magdalena Kubasiewicz z sanepidu w Gorzowie. Na szczęście tylko około 1% kleszczy przenosi choroby.
11: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
18: Agnieszka Morawska.
19: Kasia Kozimor, dzień dobry.
18: Dzień dobry, witamy Was z przepięknego Dolnego Śląska.
19: Och, jak tu jest pięknie.
18: Tak, jest pięknie, jest Zamek Książ, a my na dziedzińcu w Zamku Książ jesteśmy z Wami. I czekamy tutaj na Was, jeżeli Wy zwiedzacie akurat Dolny Śląsk, ale dzisiaj będziemy pokazywać to, co jest, a właściwie mówić o tym, co jest pod ziemią.
19: Widziałam kilka warszawskich rejestracji, więc jest szansa, że spotkamy tutaj naszych słuchaczy, ale przede wszystkim będziemy zapraszać do tego, żeby tu przyjechać, zobaczyć, zadziwić się, zaskoczyć, no i będzie pięknie na pewno.

0: Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus.
1: Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus. Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska to już drugi raz, kiedy mamy patronat nad takim konkursem. Zostań zdobywcą Szlaku Tajemniczych Podziemi. I my dzisiaj ten szlak będziemy zdobywać razem z wami i z naszymi gośćmi. I o co z tym szlakiem chodzi? O tym Magdalena Piasecka, wiceprezeska Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
2: Przede wszystkim Szlak Tajemniczych Podziemi to niebywała atrakcja chyba dla wszystkich, dla tych młodszych i dla tych nieco starszych. A na szlaku 15 bardzo ciekawych atrakcji. Nie tylko tras turystycznych, podziemnych tras turystycznych, ale kopalnie, sztolnie. Zatem znajdziemy mnóstwo ciekawych atrakcji właśnie w podziemiach, bo Dolny Śląsk jest regionem wyjątkowym. Oprócz zamków, pałaców, sztolni mamy oczywiście jeszcze piękno natury, no i miliony turystów, bo 20 milionów turystów, która rok do roku nas odwiedza, również świadczy o tym, jak atrakcyjny jest to region. Natomiast szlak podziemi ma pokazać to właśnie, co niewidoczne na zewnątrz. Zatem można sięgnąć zarówno do historii złota w kopalni w Złotym Stoku, czy też w Złotoryi. Można sięgnąć do historii kopalni minerałów, jak kopalnia w Krobicy, bądź też właśnie zwiedzić twierdzę Srebrną Górę, bądź twierdzę Kłodzką. Mnóstwo ciekawych atrakcji, które planują tutejsi gospodarze tychże miejsc. Zatem ja serdecznie jako przedstawiciel Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej zachęcam do takiej formy rekreacji i spędzania wolnego czasu
3: ja
2: na Dolnym Śląsku.
3: Próbowałam przed wejściem antenowym podpytać o ulubioną atrakcję, ale się okazało, że wszystkie są takie, że trzeba po prostu tu być, przyjechać, zobaczyć i co więcej, zbierać jakieś, tak, stempelki?
2: Jak najbardziej. Do tych 15 atrakcji należy przede wszystkim przybyć oraz zebrać pieczątki. Na ulot przybić pieczątki, następnie nakręcić króciuteńki film z jednej z atrakcji, wrócić do nas, do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i stanąć do konkursu. A w konkursie można wygrać rower elektryczny bądź kupony do Decathlonu na 1000 zł. Zatem jest o co walczyć. Natomiast to, co jest najważniejsze, to przede wszystkim zwiedzenie tych miejsc, zobaczenie ich różnorodności, poznanie historii i zagłębienie się w tą tajemniczość, którą bez wątpienia posiada Dolny Śląsk.
1: I tutaj właśnie ulotka już szeleści, pieczątki za chwileczkę się pojawią. Ja dodam jeszcze tylko, że oprócz konkursu, żeby zdobyć szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska, ty jeszcze na antenie Radia Plus od poniedziałku także będziemy pytać was o szlaki tajemniczych podziemi i do zdobycia będzie między innymi weekend właśnie dla dwojga w hotelu Zamku Książ, w tym przepięknym miejscu, w którym się teraz znajdujemy. A o szlaku i o konkursie za chwilę więcej. Dzięki.
0: Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus. Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją Schab wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk. Cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie 1,99 zł przy zakupie 3 sztuk.
8: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grydzan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka. Codziennie.
14: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
15: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
17: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
18: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: Pani Celinka wie, co jest super.
21: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
20: W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Po reklamie.
23: Radio Plus Warszawa.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Dolny Śląsk to nie tylko góry, to nie tylko wspaniałe zamki, chociaż na jednym z nich dzisiaj jesteśmy, ale to także miejsca nieodkryte, bardzo tajemnicze i te miejsca próbujemy dzisiaj przed Wami odkryć razem z Kasią Kozimor.
2: Z nami jest Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Nieźle sobie to wymyśliliście, powiem szczerze, bo macie atrakcję niesamowitą i taką, która nie podlega pogodzie. Tu może świecić słońce, może dać deszcz, a i tak jest co robić.
3: Zgadza się. Ja bardzo lubię zwiedzać szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska, zwłaszcza właśnie, kiedy pogoda jest skrajna, bo w tych podziemiach warto pamiętać, że jest stała temperatura około 7-8 stopni, także jeżeli mamy gorące lato, polecamy szlak tajemniczych podziemi. Jeżeli mamy deszczową czy mroźną zimę, też polecamy szlak tajemniczych podziemi. 15 atrakcji turystycznych, udostępnionych do zwiedzania, pełnych wiedzy, pełnych różnych przygód do przeżycia. Także to jest naprawdę świetne miejsce dla każdego i na każdą pogodę.
1: A przy okazji, nie dość, że odwiedzamy miejsca, które są zazwyczaj zakryte, odkrywamy je dla siebie, to przy okazji możemy zdobyć taki certyfikat odkrywcy szlaku tajemniczych podziemi. I ja mam taką ulotkę przed sobą. Pieczątkę mam już przygotowaną. Będziemy te miejsca zwiedzać, ale jak już zbierę 15 pieczątek, to co wtedy?
3: Od 5 lat mamy taką, można już powiedzieć, tradycję, że zdobywcy szlaku tajemniczych podziemi Dolnego Śląska mogą wygrać cenne nagrody. Mamy jako główną nagrodę rower marki Ovivo i dwa vouchery o wartości 1000 zł. I to jest właśnie nagroda dla zdobywców, którzy odwiedzą wszystkie 15 atrakcji, co bardzo ważne, udokumentują to pieczątką na właśnie ulotce, którą pobrać można w każdej z tych atrakcji lub w punktach informacji turystycznej w regionie. Ale to jest jeszcze nie koniec, bo zadanie wymaga jeszcze do stworzenia krótkiego filmiku czy rolki internetowej, która pokaże
2: udokumentowania, że się było, a nie tylko ma się pieczątkę.
3: Tak jest. Z jednej, trzech lub 15, obojętnie, ale stworzenia rolki, która opisuje naszą wycieczkę i wysłania tego do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Oczywiście jest regulamin konkursu na stronie szlakpodziemi.pl. Tam znajdziemy też wszystkie opisy i adresy atrakcji biorących udział w tej zabawie. Także na szlakpodziemi.pl można wejść, zobaczyć, co trzeba zrobić, żeby właśnie nie tylko zdobyć certyfikat, ale mieć szansę na cenną nagrodę.
2: 15 atrakcji to dużo. Proszę mi powiedzieć mniej więcej, ile ja powinnam sobie zorganizować czasu. Czy mogę sobie co weekend przyjechać na przykład, czy rozłożyć to na jakiś czas? Kiedy się zaczyna ten konkurs i kiedy się kończy?
3: Konkurs już trwa. Co roku startujemy z tym konkursem 1 kwietnia i trwa do końca października. Ale co bardzo ważne, to od nas zależy tempo zwiedzania. Tak naprawdę, jeżeli w tym roku zbierzemy tylko część pieczątek, możemy tą samą ulotkę wykorzystać w roku następnym, bo my ten konkurs powtarzamy już po raz 5 i na pewno będzie również raz 6 w przyszłym roku. Także kto nie zdąży do 31 października, prosimy o zachowanie tej ulotki i branie udziału czy kontynuowanie zabawy w przyszłym roku.
1: Czyli można sobie to rozłożyć na lata, takie zwiedzanie. Czy jest ktoś taki właśnie, kto do Was się zgłosił w ciągu 3 lata mu zajęło zebranie wszystkich pieczątek, albo właśnie przez 5 ostatnich?
3: Tak, my lubimy rozmawiać z naszymi turystami, którzy właśnie dostarczają nam te ulotki. Zapraszamy też do biura osobiście, można to zrobić. Rekordzista, który bodajże 2 lata temu wygrał główną nagrodę, zdobył ten szlak, wszystkie 15 miejsc odwiedził w 10 dni. To był dziadek ze Szczecina z wnuczkiem, ale są też osoby, które faktycznie potrzebują na to dwóch sezonów, bo tych atrakcji jest jednak dużo, one są rozstrzelone po całym województwie, od Krobicy koło Świeradowa-Zdroju po Kletno na ziemi kłodzkiej, także na pewno warto sobie to tak dobrze logistycznie zaplanować, oczywiście połączyć z innymi atrakcjami regionu, tak żeby każdy zrobił to w swoim tempie.
1: I my dzisiaj te atrakcje będziemy także odkrywać. My dzisiaj ten szlak spróbujemy zdobyć do 16, bo do 16 będziemy gościć na dziedzińcu Zamku Książ i właściwie po to, żebyśmy mogli pierwszą pieczątkę za momencik przybić, za chwilę o Zamku Książ porozmawiamy.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
3: SkiTeam! Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z

0: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: Po reklamie.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Zanim wyruszymy w podziemia, zanim będziemy zwiedzać to, czego nie widać na pierwszy rzut oka, skupmy się na tym, co widać, bo jesteśmy z Kasią w przepięknym miejscu, dziedzińcu Zamku Książ, który nam się tutaj już od wczoraj wieczora
2: objawił
1: nam się i jest tajemniczy również, tak samo jak też podziemia pod zamkiem, do których za moment wrócimy, ale jest z nami Maciej Meissner z Zamku Książ i my tutaj byśmy chciały troszeczkę o tym zamku posłuchać, bo on wzbudza w nas... jest ta tajemnica, tak się
2: nie wiem, czy wiesz, on jest trzeci co do wielkości kompleksem zamkowym w Polsce, bo jest Malbork, jest Wawel i jest Zamek Książ.
1: I czy jest księżna Daisy?
3: Księżna Daisy jest w naszych opowiadaniach, bo księżna Daisy już jest postacią z przeszłości, natomiast faktycznie jest taką naszą marką, którą my troszeczkę promujemy, dlatego że każdy obiekt ma jakieś swoje silne osobowości, silne charaktery, silne postacie i jedną z takich silnych postaci właśnie dla Zamku Książ była księżna Daisy, która także dekorowała to otoczenie zamkowe, w którym się teraz znajdujemy, ponieważ kiedy przyjechała do zamku końcem XIX wieku, to także jak to kobieta chciała troszeczkę swój nowy dom pod siebie pozmieniać, tak? I także przedekorowała tarasy, zmieniła część sal w zamku. No i między innymi dzięki niej dzisiaj cieszymy się tak pięknym otoczeniem.
2: Otoczenie piękne, rzeczywiście, ale wczoraj tutaj spacerując sobie wieczorkiem zauważyłam, że można również nocą zwiedzać zamek.

0: To jest jakaś wyjątkowa atrakcja?
1: Zgadza się. Już od, myślę, grubo ponad dekady prowadzimy w zamku nocne zwiedzania. Są to zwiedzania nietypowe, ponieważ są to zwiedzania z duchami. Wtedy nie można zobaczyć tych sal, które zwiedza się w ciągu dnia.
0: Ale trochę postraszy.
1: Ale naprawdę trzeba się uzbroić w mocne nerwy. Trzeba się uzbroić w taki troszeczkę... Trzeba się nastawić, że będzie dreszczyk emocji, ponieważ wchodzi się do części zamku na co dzień niedostępnych. Natomiast to już nie chodzi o to, co się zwiedza, ale z kim się zwiedza, ponieważ pojawiają się postaci, które mają za zadanie sprawić, żebyśmy gdzieś znaleźli się blisko zawału serca.
2: Oj, na razie troszeczkę proszę się uspokoić, muzyka za moment to wszystko złagodzi, a my do rozmowy o Zamku Książ wracamy po 11.
3: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
1: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Jury.

0: Europa w ogniu, potężne pożary we Francji i Hiszpanii. PiS podzielony, frakcja Morawieckiego wychodzi z partii. Powiemy też o jubileuszu 300-lecia klasztoru karmelitanek bosych na Wesołej w Krakowie. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ogromne pożary szaleją na zachodzie Europy. Dziesiątki tysięcy osób zostało ewakuowanych ze swoich domów. Hiszpania i Francja walczą z ogniem. W sumie około 1000 francuskich żołnierzy zostanie wysłanych do akcji, a w dwóch regionach Hiszpanii ogłoszono stan wyjątkowy. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
1: Zgadza się. Dzień dobry. We Francji przeprowadzono prewencyjną ewakuację ponad 100 tysięcy osób z 7 gmin w departamencie Żyrondy, także na peryferiach stolicy regionu Bordeaux. W Hiszpanii co najmniej 65 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy lub otrzymało zakaz ich opuszczania. W kraju odnotowano już ponad 50 pożarów. Część to prawdopodobnie podpalenia. Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincji Avila i w okolicach Madrytu. W tej chwili pożar koło Madrytu osiągnął swój szczyt, który zmierza w kierunku Robledo de Chavela i Fresnedillas. Nie jesteśmy w stanie go ugasić. Mówi Carlos Novillo z władz Wspólnoty Autonomicznej Madrytu. Zarówno w Hiszpanii, jak i we Francji akcję gaśniczą utrudniają wysokie temperatury, a przede wszystkim silny wiatr.
0: Michał Rawa, dziękujemy. Rozłam w PiS. Zwolennicy Mateusza Morawieckiego nie zgodzili się na ultimatum i rezygnację ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił wczoraj wyrzucenie ich ze swojej partii.
2: Jest, można powiedzieć, w jakimś sensie po wszystkim, no pewna formalność jeszcze musi być dokonana, bo my przestrzegamy statutu.
0: Były premier Mateusz Morawiecki zapewnia, do ostatniej chwili walczyliśmy o jedność obozu Prawa i Sprawiedliwości.
3: My jesteśmy dzisiaj tym zaskoczeni. Wszystkie plany dotyczące przyszłości przecież musimy przedyskutować, bo jeszcze parę godzin temu wyciągnąłem rękę do pana prezesa, przekazałem mu list osobiście przeze mnie napisany.
0: Tak były premier mówił wczoraj, a formalne wykluczenie Morawieckiego i jego frakcji z PiS ma nastąpić we wtorek. Wtedy Komitet Polityczny Partii stwierdzi, że ich członkostwo wygasło. Wandale w lesie w okolicach Mieczkowa między Bydgoszczą a Piłą. Ktoś zdarł korę z kilkunastu drzew. To ogromna strata, mówią leśnicy. Nie mają też wątpliwości, że zrobił to człowiek. Dawid Olszewski.
4: Drzewa najprawdopodobniej obumrą, bo została uszkodzona warstwa, która transportuje substancje odżywcze.
5: To jest strata przyrodnicza. Ten las ma 67 lat. W związku z tym w tym miejscu takie drzewa ujrzymy za kolejne 67 lat.
4: Mówi Piotr Siuda z nadleśnictwa Szubin. Sprawca zabrał zdartą korę, a to może wskazywać, że działał celowo i chciał ją do czegoś wykorzystać. Tak przypuszczają też spacerowicze.
6: Działkowicze potrzebują korę, żeby wysypać i żeby chwasty nie rosły. Może dlatego zrywają.
4: Straż Leśna apeluje o informacje od osób, które mogły widzieć kogoś podejrzanego, samochody albo nietypowe zachowania w tamtej okolicy.
0: Straty oszacowano na co najmniej 2000 zł.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: 300 lat klasztoru karmelitanek bosych na Wesołej w Krakowie. Jubileusz jest okazją do podziękowania za obecność sióstr, które pełnią swoją posługę w sercu Krakowa. Zwieńczeniem obchodów będzie niedzielna msza święta, mówi karmelitanka siostra Maria Teresa od Dzieciątka Jezus.
8: Będzie jej przewodniczył ojciec prowincjał Albert Wach, prowincjał krakowskiej prowincji karmelitów bosych, z udziałem również innych kapłanów zaprzyjaźnionych. Nie mamy chóru, ale taką scholę sióstr i na nasze możliwości. Jak tylko się da, najpiękniej będziemy chciały to uczcić, żeby zaśpiewać dla Pana Boga.
0: Jutrzejsza msza święta odbędzie się w kościele świętej Teresy od Jezusa i świętego Jana od Krzyża o godzinie 17.
7: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
9: Dzień dobry. Prosto z Zamku Książ, Kasia Kozimor
10: i Agnieszka Morawska. Zapraszamy Was, jeżeli jesteście w okolicach Wałbrzycha, żebyście do nas wpadli. Mamy sporo gadżetów dla Was, ale mamy też mnóstwo historii.
9: I mnóstwo opowieści.
10: Okulary. Nowy Klasik znowu na początek, a za chwilę słyszymy się z Wałbrzycha.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. My jesteśmy na Dolnym Śląsku, na dziedzińcu Zamku Książ i wracamy do rozmowy o tym obiekcie, który jest całoroczny i to jest miejsce, w którym gościł między innymi Winston Churchill. Rocznie teraz odwiedza go ponad 500 000 osób, a razem z nami Maciej Meissner z Zamku Książ. I to jest obiekt całoroczny. Dzień dobry ponownie. Obiekt całoroczny, więc nie macie w ogóle przerwy. Można tu przyjechać...
2: Czekaj, słyszałam, jeden dzień wolny jest.
1: Jest
2: roku.
1: Jeden dzień wolny?
3: Znaczy, jeden dzień wolny są... Nie tyle dzień wolny, co jeden dzień nie mamy otwartych wnętrz zamku, ale w tym czasie odbywają się też inne usługi, między innymi ogrody światła, bo mowa tutaj o 1 listopada. Natomiast zamek świadczy usługi dla turystów. Można go zwiedzać w różnych formach przez 365 dni w roku, albo 66, w zależności od tego, czy to rok przestępny.
1: Mówimy dzisiaj przede wszystkim o szlaku tajemniczych podziemi, o tym, że można zdobyć certyfikat takiego, certyfikat zdobywcy szlaku tajemniczych podziemi Dolnego Śląska i te podziemia też będą u Was grały pierwsze skrzypce i to już niedługo.
3: Zgadza się. Podziemia, tak samo jak zamek, czynne są prawie praktycznie codziennie. Też 364 dni w roku, natomiast przedostatni weekend sierpnia, czyli 23-24 sierpnia mamy taki weekend związany z podziemiami, z tajemnicami podziemi. Będą specjalne zwiedzania opowiadających o tajemnicach II wojny światowej i właśnie o podziemiach Zamku Książ. I można będzie wejść nie tylko do tych najgłębszych podziemi 50 metrów pod dziedzińcem, ale będziemy mieli także czynne takie tunele 15 metrów pod zamkiem, tunele ewakuacyjne na wypadek bombardowania, też z okresu II wojny światowej.
1: Do podziemi Zamku Książ wrócimy jeszcze dzisiaj w naszym programie do 16, ale też jeszcze pytanie o to, co dzieje się na zamku ogólnie, bo to nie tylko ten zamek, bo jest mnóstwo atrakcji. Mamy jedyny weekend w tym roku, w te wakacje, w którym nie dzieje się nic, poza tym, że można odwiedzić zamek.
3: Znaczy, to, że nic się nie dzieje, to też nie jest do końca prawda, ponieważ cały czas na zamku odbywają się różnego rodzaju wydarzenia, odbywają się nocne zwiedzania, natomiast faktycznie nie ma takiego weekendu z jakimś większym festiwalem. Taki festiwal odbędzie się w przyszłym tygodniu, na który serdecznie zapraszam. Tauron, letni festiwal tajemnic o temacie barokowym w tym roku. Będą piękni animatorzy w pięknych strojach, będą pokazy musztry wojskowej z XVIII wieku. A już za 2 tygodnie Tauron Mapping na Zamku Książ. Przy muzyce filmowej wyświetlane piękne projekcje na ścianie frontowej zamku. Z kolei za 3 tygodnie, 15-16 sierpnia, mamy weekend rycerski. Będą przemarsze rycerzy na zamek, będą bitwy rycerskie, będą także specjalne pokazy rycerskie. I końcem sierpnia także będziemy mieli zawody konne tutaj niedaleko przy Stadzie Książ oraz benefis Andrzeja Seweryna na dziedzińcu honorowym zamku. Zapraszamy.
2: Ależ atrakcje, naprawdę w głowie się może zakręcić. Warto sobie zaplanować taki wyjazd, przyjechać tu. No i cały czas zachęcamy Was i namawiamy do tego, żeby wziąć udział w konkursie Szlak Tajemniczych Podziemi. No o tych atrakcjach dzisiaj na antenie Radia Plus cały czas do 16.
1: I za chwileczkę będziemy odkrywać.
0: Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus. Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem, cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
10: Po reklamie.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Gościmy dzisiaj na Dolnym Śląsku, na Zamku Książ, ale zwiedzać będziemy okolice. No i teraz przed nami taka mapka. Na mapce miasto Złotoryja? Najstarsze miasto w Polsce?
2: Tak, zgadza się.
3: Ja jeszcze tylko przedstawię naszego gościa. Kto nam tutaj potwierdził, to jest Magdalena Pietrawska z kopalni Aurelia w Złotoryi właśnie.
2: Tak, dzień dobry Państwu. Zgadza się, miasto Złotoryja jest najstarszym miastem w Polsce. Prawa miejskie uzyskało w 1211 roku na prawie magdeburskim. Prawa zostały nadane przez księcia Henryka Brodatego. A więc szczycimy się tym, że miasto ma tak bogatą historię, tak długą historię.
3: To słowo bogata to tutaj bardzo dużo nam mówi, bo kopalnia złota Aurelia to jest coś, co rozbudza naszą wyobraźnię, rozpala ją, oczy nam się błyszczą wręcz, gdy słyszymy o kopalni złota i o tym, że to złoto jeszcze można tam wydobywać.
2: Owszem, tak, tak, oczywiście. Oprócz tego, że złoto było wydobywane w kopalni, a dzieje kopalni sięgają, udokumentowane dzieje sięgają późnych lat, drugiej połowy XVII wieku. Najlepsze jest to, że wiele szybów w kopalni zostało zasypanych z jakiegoś powodu i nie wszystkie są odkryte, ale tak można zobaczyć tą historię wydobycia złota właśnie w podziemiach.
1: Czyli śpicie na złocie.
2: Tak.
1: No dobrze, gdybyśmy przyjechali teraz do kopalni Aurelia, to dostanę jakiś kilofek? Będę mogła sobie jakiś tam kawałek złota zabrać do domu?
2: Fajnie by było, nie starczyłoby wtedy dla wszystkich, ale można zobaczyć w ponad 100-metrowym szybie, jak to złoto zostało, było wydobywane. Przewodnik bardzo dokładnie, ciekawie opowiada o tym, jak to kiedyś wyglądało. Tak jak wspomniałam wcześniej, niedawno też odkryliśmy szyb, został odkryty szyb Karola, pionowy szyb 30-metrowy i bardzo byśmy chcieli go odkryć i zobaczyć, co, dlaczego został zasypany i co tam się takiego kryje.
3: O, to jest ta tajemnica, tak, tej kopalni pod górą Mikołaja. Tak. I do tej tajemnicy i do kopalni pod górą Mikołaja, do Złotoryi wrócimy za moment.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Z dziedzińca Zamku Książ w Wałbrzychu, godzina drogi, przenosimy się do miejscowości Złotoryja. Z nami ponownie Magdalena Pietrawska z kopalni Aurelia. I to jest taka kopalnia, w której możemy wypłukiwać jeszcze złoto. I są tacy, którzy zmierzają do kopalni po to, żeby to złoto znaleźć, i są nawet zawody.
2: Tak, w Złotoryi od 32 lat odbywają się mistrzostwa w płukaniu złota. W tym roku po raz pierwszy jesteśmy gospodarzami Mistrzostw Europy w płukaniu złota. Przyjeżdża do nas ponad 350 zawodników z całej Europy, z 15 krajów w Europie, po to, aby wziąć udział w tych zawodach. Współorganizatorem z tych zawodów jest Polskie Bractwo Kopaczy Złota z siedzibą właśnie w Złotoryi. I tak jak wspomniałam, to już jest ponad 30-letnia tradycja.
3: Ja przepraszam, ja mam już gorączkę złota, dlatego chciałam zapytać, po pierwsze, płuczecie dalej w Kaczawie, tak, w rzece, to złoto?
2: Kaczawa, tak, to znaczy w tej chwili

0: Gorączka
1: to są,
0: działa.
1: Tak, samorodki to są takie malutkie grudki złota, natomiast na potrzeby zawodów, żeby konkurencja była sprawiedliwa, sprowadzany jest piasek zupełnie z innych rejonów, nie zawierający naturalnie złota i jakby podaje się te same ilości złota, żeby ta konkurencja była, zawody były wyrównane. W tym roku zawody odbywają się już niedługo, bo inauguracja Europejskich Mistrzostw Europy odbędzie się 2 sierpnia.
0: Widzę tutaj taką koszulkę, Europejska Stolica Złota, nie tylko najstarsze miasto w Polsce, ale Europejska Stolica Złota. Czy to prawda, że u Was gdzieś tam na talerzu też można trochę złota znaleźć?
1: Tak, bywają miejsca, gdzie można posilić się z złotym makaronem i skosztować trunku ze złotem.
2: A złota zupa też się znajdzie?
1: Tak.
2: Czyli jeżeli chodzi o złoto, to więcej takich miejsc ze złotem jest na trasie Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i do tych miejsc jeszcze dzisiaj dotrzemy, ale jeśli chodzi o kopalnię Złota Auralia, czy możemy już pieczątkę przedstawić? Zaliczyłyśmy ten szlak.
1: Tak,
2: bardzo proszę, mamy. I ruszamy na kolejne poszukiwania. Dziękujemy.
3: Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus. Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
7: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
8: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Café w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk. Cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
11: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
18: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
17: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
18: No i tanio.
17: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
19: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Kolejny nocny atak Rosji na Ukrainę. Są zabici i ranni. Ceny paliw poszły w górę, a będzie jeszcze drożej. Kraków zaprasza na oglądanie egzotycznych maluchów urodzonych w zoo. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie, co najmniej 6 osób zginęło w rosyjskich atakach. W Sumach na północy kraju dron uderzył w magazyn pocztowy, w obwodzie charkowskim, na wschodzie w samochód. Dwie ofiary odnotowano też w obwodzie chersońskim i w Donbasie. Po raz kolejny Rosjanie zaatakowali również Zaporoże. Całe szczęście, że obyło się bez ofiar, mówi kobieta pracująca w aptece. Nie znamy jeszcze dokładnej skali zniszczeń. Wyleciały wszystkie okna i wszędzie są odłamki szkła. Nie ma też drzwi. Czekamy na służby. Nie wiemy, co będzie dalej.
2: Czekamy, co będzie dalej.
1: Łącznie tej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy 2 rakiety i ponad 150 dronów. Tymczasem Biały Dom potwierdza we wtorek spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Prezydent Ukrainy pojedzie w przyszłym tygodniu do Stanów Zjednoczonych na pogrzeb senatora Lindseya Grahama. Później ma dojść do rozmowy z prezydentem USA.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tankowanie może być jeszcze droższe. Eksperci nie wykluczają, że za litr paliwa zapłacimy wkrótce ponad 8 zł. Rosnące ceny ropy na światowych rynkach wciąż przekładają się na wyższe ceny na stacjach. A o szczegółach Krzysztof Płowecki.
3: Za litr 95 zapłacimy teraz około 7 zł i 29 groszy, a ceny diesla na niektórych stacjach przebijają już 7 zł i 90 groszy. Jest więc drogo, ale tankować trzeba.
4: Niezależnie od tego, jaka to była cena.
5: Prawie 8 zł już dochodzi.
6: Jak się jeździ na Mazury, to na pewno płaciłem 400 zł, a teraz trzeba płacić 500 zł.
3: Mówią mi kierowcy, a eksperci nie pozostawiają złudzeń. Tanio już było. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach cały czas idą w górę, informuje Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex.
7: Ceny surowca wzrosły ponownie do poziomu ponad $100 za baryłkę.
3: To z kolei wynik wciąż postępującego konfliktu w Zatoce Perskiej.
1: Do tego jemeńscy rebelianci Huti ogłosili blokadę morską Arabii Saudyjskiej, utrudniają przez to omijanie cieśniny Ormus, kontrolowanej przez Iran.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Najmłodsi mieszkańcy krakowskiego zoo czekają na zwiedzających. Ten rok okazał się obfity dla ogrodu zoologicznego. Na świat przyszła zebra, małpka mangaba czarna i dwie małe lamy.
8: W naszej małpiarni mamy przychówki od mangaby czarnej i od geresy. Tutaj niedaleko pawilonu nocnego małego ursona. No, mamy przychówki u łabędzi czarnych, kita, to taka sroka z Azji, także te rzeczywiście tam też są przychówki. U strusi emu pojawiła się dwójka młodych.
1: Mówił pracownik krakowskiego zoo Jerzy Piruk. Zwierzęta są już na tyle silne, że można je zobaczyć podczas spaceru.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
9: Agnieszka Morawska i Kasia Koźmur,
10: dzień dobry.
9: Dzień dobry, witamy w Zamku Książ i zwiedzamy Szlak Tajemniczych Podziemi. Są z nami Gabryś i Adam, którzy widzieli tajemnicze podziemia
10: i już
9: Zamku
10: byli
9: Książ.
10: Pod spodem.
9: Jak było?
11: No dobrze.
12: Dla
11: dobrze.
12: Mnie było bardzo dobrze, choć było trochę zimno.
10: Było a co ciekawego widzieliście?
12: Kilka prezentacji, było rosnące stalagmity.
9: Czyli było ciekawie, było zimno, jeżeli zwiedzamy tajemnicze podziemia Dolnego Śląska, trzeba zawsze się ubrać. Dziękujemy, chłopaki.
10: Dziękujemy i przypominamy, to nie koniec atrakcji. Tych atrakcji tu jest tak dużo, że będziemy o nich mówić do 16.00.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Tajemnicze podziemia, ale przenosimy się w chmury, bo będziemy rozmawiać o twierdzy Srebrna Góra. Z nami jest Emilia Pawnuk, prezeska twierdzy Srebrna Góra. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry słuchaczu.
3: Czy ja mogę zapytać, kto to jest Don John?
1: Tajemniczy Don John.
3: Tajemniczy Don John.
2: Ani Don John, ani Don Juan, ani Dijon. To jest miejsce ostatecznej obrony. W twierdzy Srebrna Góra to jest serce w naszej fortyfikacji i to jest miejsce, gdzie z założenia w XVIII wieku miało stanowić miejsce ostatecznej obrony, czyli atakujące wojska, nawet jakby zdobyli okoliczne szczyty i dotarli do tej twierdzy, do tej budowli wewnątrz, mieliby do pokonania jeszcze mosty, zaryglowane drzwi, tak naprawdę nie było w ogóle drzew w tamtych czasach, czyli nawet podejście do takiego obiektu stanowiłoby problem, bo by widać było ich z daleka. Czyli to jest miejsce, gdzie żołnierze mogli się na 6 miesięcy, nawet mając zabezpieczenie, zamknąć i tam schronić i czekać na pomoc swojego państwa.
3: I teraz każdy może tam się dostać i popatrzeć i poczuć, jak to mogło być.
2: Tak, dokładnie. Teraz twierdza Srebrna Góra jest miejscem jak najbardziej do zdobycia i na to czekamy. Na naszych turystów, którzy wdrapią się na górę i z korony donżonu będą widzieć przecudowne widoki na Góry Barskie i Góry Sowie.
1: To też jest ważne, bo twierdza Srebrna Góra nigdy nie została zdobyta, a my mamy taką okazję i okazję do tego też, żeby zejść w podziemia.
2: Tak, schodzimy w podziemia. Sama twierdza Srebrna Góra ma około 300 kazamat, położonych na trzech kondygnacjach. Dążąc, czyli o to, o czym rozmawialiśmy na początku, ma około połowy, czyli około 150. Kazamaty te pełniły funkcję różnoraką. Były tam przechowywane magazyny żywności, zwierzęta, były piekarnie, browar. Tak naprawdę było wszystko, co miało stanowić samowystarczalność dla żołnierzy. Około 2,5 tysiąca żołnierzy stacjonowało w tym miejscu, także obiekt przeogromny, przeolbrzymi.
3: Jak najlepiej dostać się do Srebrnej Góry?
2: Srebrna Góra znajduje się przy drodze prowadzącej z Wrocławia do Kudowy. W Ząbkowicach skręcamy około 15 kilometrów. Naszą fortyfikację widać z daleka. Ona pięknie króluje nad Przełęczą i na pewno jest widoczna z daleka i można tam trafić.
3: Z tego co wiem, również można na rowerze z Ząbkowic przyjechać do Srebrnej Góry. Mnie się raz udało prawie podjechać na Srebrną Górę rowerem. Nie było łatwo.
2: Tak, rowerzystów mamy coraz więcej. Sama Srebrna Góra stanowi Eldorado dla rowerzystów. Tam też są centrum rowerowe i można sobie połączyć kilka przyjemności, czyli doświadczyć kultury, dziedzictwa światowego, no i oczywiście rowery, spacery. To jest urokliwe miasto, wieś w zasadzie, bo w 1946 straciła prawo miejskie Srebrna Góra, ale zachowała urbanistyczny układ typowy dla miasteczka. Przepiękne kamieniczki zagospodarowane, również miejsca, gdzie były koszary dla żołnierzy.
3: No i pochwalcie się, bo jakieś tam nagrody ostatnio były podobno.
2: Tak, to jest jeszcze rok temu, kiedy Radio Plus gościło w twierdzy Srebrna Góra, byliśmy po zakończeniu wielkich inwestycji, tak naprawdę wielka rewolucja, metamorfoza nastąpiła na twierdzy. Otworzyliśmy dwie nowe trasy turystyczne. Jedna pokazująca, jak budowano tą piramidę europejską na szczytach górskich w XVIII wieku. Druga trasa Rzemiosł, gdzie mamy tam chociażby pokazane repliki maszyn, które budowały twierdzę Srebrna Góra. I wtedy dopiero wyczuwaliśmy nastroje i jakby odczucia, wrażenia turystów. Co się okazało, turyści po roku wychodzą zadowoleni, uśmiechnięci, każdy coś ze sobą wynosi, jakąś figurkę zrobioną własnoręcznie. Podoba im się trasa multimedialna, gdzie mogą sobie samodzielnie dotknąć czegoś, włączyć, wyłączyć i tak dalej. No i te nagrody licznie zostaliśmy obsypani w ciągu ostatniego roku.
1: Do tych podziemi, za momencik jeszcze wrócimy. Na razie prowadziła nas Emilia Pawnuk i z panią Emilią Pawnuk spotkamy się za momencik.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus. Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać.
4: Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam!
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
10: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Po reklamie.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: I wracamy do Srebrnej Góry. Z nami jest Emilia Pawnuk, prezes twierdzy Srebrna Góra. Zdejmujemy okulary przeciwsłoneczne, zakładamy chyba polary jednak mimo wszystko, bo schodzimy do podziemi, do kazamat. No i tak, zwykle w muzeum to jest tak, nie dotykać, nie oddychać i najlepiej nic nie robić, tak? A tutaj zupełnie inaczej.
2: Twierdza Srebrna Góra jest jedną z największych fortyfikacji w Europie, ale mury to nie wszystko, mury muszą mówić. Za te mury mówią nasi przewodnicy, którzy są ubrani, przebrani w mundury XVIII-wiecznych żołnierzy, bądź jeżeli to są kobiety, to są markietanki, czyli dziewczyny, kobiety, które podążały za wojskiem w XVIII wieku. I u nas traktujemy sposób przekazania historii jako żywe muzeum, czyli wącha się, bo jest zapach prochu, strzelamy na końcu z broni czarnoprochowej, czyli jest to huk, doświadcza się różnymi bodźcami historii, czyli nie jest to tablica, nie jest to gablota, ale możemy podnieść kulę, możemy przekręcić, możemy pochodzić po kole deptakowym i chociażby teraz na trasie multimedialnej mamy i bardzo interaktywną część, czyli jak oglądamy jak film jak zbudowano twierdzę, ale też w tej trasie są miejsca, gdzie możemy usiąść na wadze i porównać się do znanej historycznej postaci, czy na przykład Króla Mocnego, czy Fryderyka Wielkiego, czy jakieś hrabiny. Turyści uwielbiają siedzieć tam i jest to kupa radości i śmiechu przy tej okazji. Są miejsca, gdzie można sobie odpalić moździerz za pomocą urządzenia multimedialnego, stoły dotykowe, quizy, klocki. U nas człowiek się bawi, u nas się śmieje, u nas jest uśmiech. Tak samo przewodnicy to są osoby, którzy jak aktorzy wprowadzają turystę w XVIII wiek, opowiadając wcale nie o łatwych czasach, bo ten żołnierz pruski nie miał wcale łatwo w tej fortyfikacji, ale staramy się to przekazać w tak barwny sposób, żeby każdy, kto wyjdzie z twierdzy, wiedział, kto zbudował twierdzę, jak żyli żołnierze, jak tą twierdzę zbudowano i żeby to wszystko doświadczył u nas na miejscu.
3: A żeby właśnie doświadczyć tego wszystkiego, to trzeba sobie sporo czasu zarezerwować. To nie jest tak, że wpadamy na godzinkę, a potem biegniemy dalej.
2: Tak się nie da. To nie jest, twierdza nie jest obiektem do zaliczenia. To jest, twierdza jest do doświadczenia, do jakby obcowania na dłuższy czas, po to, żeby wszystkie nasze trasy zobaczyć. A co więcej, przecież mamy nocleg w byłych izbach żołnierskich, w związku z tym to nawet nie jest ten jeden dzień, ale dwa, trzy. Spokojnie można potraktować twierdzę Srebrna Góra jako bazę wypadową do innych atrakcji w okolicy, bo przecież na szlaku tajemniczych podziemi w naszej okolicy 30-40 kilometrów mamy i kopalnie, mamy i jaskinie, mamy podziemia zamkowe, także to jest dobre miejsce na spędzenie wakacji. 15 sierpnia zapraszam, trasa Festiwal Rzemiosł chociażby.
3: Festiwal Rzemiosł jakich?
2: Kowal, kuźnierz, bednarz, wszystko to, co było w XVIII wieku. To są, przypominamy zawody, które zniknęły po to, żeby uświadomić, że my w tym XXI wieku naprawdę mamy łatwo.
1: I taki garnek będzie można sobie ulepić?
2: Garnek z gliny, można będzie sobie zrobić sznurek, można będzie sobie zrobić pasek ze skóry, różne rzeczy można będzie zrobić i zabrać to na pamiątkę.
3: A przy okazji pamiątek, to można wtedy też i pieczątkę ze Srebrnej Góry, ja tutaj przypieczętuję.
1: Ale ja nie wiem, czy to się liczy, bo myśmy jeszcze nie przeszły przez najgłębszą fosę w Polsce, przez podziemny most, nie zajrzałyśmy do studni o głębokości 53 metrów. To wszystko są te atrakcje jeszcze do zdobycia.
2: To są atrakcje do zdobycia i oczywiście z książeczkami, z pieczątkami zapraszamy. Szlak tajemniczych podziemi na Dolnym Śląsku jest naprawdę wyjątkowym pomysłem na spędzenie wakacji.
3: I niezależnie od pogody zawsze jest czas na to, żeby zwiedzać podziemia, do których za chwileczkę wrócimy do Wałbrzycha.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: No tak, było złoto, było srebro. To teraz się chyba trochę umorusamy.
2: Czas na węgiel. Przenosimy się, jesteśmy w Wałbrzychu, ale z Zamku Książ przenosimy się troszeczkę dalej, do starej kopalni w Wałbrzychu, a przez kopalnię przeprowadzi nas przewodnik Andrzej Partyka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
2: Jeżeli wchodzimy do kopalni, starej kopalni w Wałbrzychu, to mamy mnóstwo możliwości, mnóstwo tras do wyboru, bo nie tylko podziemia, możemy i nadziemia, ale zacznijmy od tego, co pod ziemią.
3: Znaczy, trasa w ogóle jest w tej chwili jeszcze jedna. Jeszcze
2: są
3: jedna.
2: Nowości?
3: Nowości są w trakcie. Bilet upoważnia nas do przejścia z przewodnikiem.

0: wynikiem po cyklu technologicznym, powiedzmy, kopalni, zaczynamy w naszych welcome center, kupując bilet, i potem przewodnik nas zabiera w trochę inny świat. Zwiedzamy po kolei łaźnię górniczą, możemy zobaczyć, gdzie się górnik mył, przebierał, co musiał zabrać ze sobą. Potem zaglądamy na nadszybie głównego szybu, czyli miejsce, gdzie myśmy zjeżdżali pod ziemię, gdzie wychodził węgiel na powierzchnię.
1: Oj, to ciasno potem i duszno jest.
0: Idziemy, nie jest aż tak ciasno, bo potem idziemy do maszynowni, serce kopalni, zobaczymy, co nas opuszczało pod ziemię, co wyciągało węgiel. No i dopiero idziemy pod ziemię, około 600 metrów chodnik nasz ma. No można spróbować wszystkiego, łopatę mamy przygotowaną, węgiel też. Można
1: potwierdzam, spróbować. W ubiegłym roku próbowałam, łatwa praca to nie jest.
0: Można spróbować właśnie. No i na koniec w tej chwili perełka, wieża widokowa, wyjeżdżamy 24 metry nad poziom gruntu i piękna panorama Wałbrzycha, Waldenburg, w wolnym tłumaczeniu Zielony Gród, miasto przepięknie położone w zieleni.
1: To jest teraz, a co było kiedyś?
0: A kiedyś czarne, brudne, zadymione miasto. Kopalnie jako takie nie są zakładami, które brudzą mocno, ale przeróbka tego węgla później ogromne ilości tego brudu wytwarza, a zwłaszcza nasze koksownie wałbrzyskie.
2: No właśnie, ja pamiętam, jak 100 lat temu jeszcze, no przepraszam, może nie 100 lat, ale jeździłam pociągiem gdzieś do Kamiennej Góry czy do Kłodzka, w tamte rejony, no to jakby widać było z tego pociągu to, co się tam działo na zapleczu, jakby no, dym, ogień, nie wiadomo co jeszcze, niektórzy, jak w piekle.
0: Niektórzy twierdzą, że widać było, czym się oddycha. I faktycznie Wałbrzych był bardzo brudny, no przemysłowy, ciężki przemysł wydobywczy i przetwórczy, bo koksownie. Trzeba pamiętać, że nasz węgiel to doskonałej jakości węgiel wysokokoksujący i on tam jeszcze jest, czeka głęboko, ale na razie idziemy w inny rejon. W każdym bądź razie ten węgiel jako opał się nie nadawał, był przetwarzany, wypalanie koksu hutniczego, odlewniczego, ale przede wszystkim pochodne, gaz koksowniczy, benzol, kwas siarkowy. Docelowo prawie 30 różnych produktów żeśmy produkowali.
2: Ile trwa taka trasa, takie zwiedzanie?
0: Zwiedzanie normalne z przewodnikiem to jest do 2 godzin i wtedy poznajemy te podstawowe rzeczy, ale mamy cały kompleks, więc mamy centrum Sowa. To jest taki mini Kopernik. W Warszawie mamy głównego Kopernika, w Wałbrzychu jest jeden z kilkudziesięciu, które są w Polsce. W tej chwili ponad 30 stanowisk, gdzie od malucha do dziadka każdy coś dla siebie znajdzie. Można zobaczyć, jak działa sprężone powietrze, jak działa żyroskop, jak jest człowiek zbudowany, wszystko tam jest. Potężny dział wystawienniczy, więc BWA Wałbrzyskie jest na naszym terenie. Sztuka nowoczesna, ale nie tylko, bo przepiękne wystawy niektóre są. Do tego Centrum Ceramiki Unikatowej, no i to, co powstaje. Drodzy Państwo, Muzeum Tygier, Muzeum Wałbrzyszan. I to będzie no, coś pięknego, ja się sam nie mogę doczekać, kiedy tam będę mógł już iść. Pokazany w przekroju historycznym Wałbrzych, od okresu przedwojennego, okres wojny, okres powojenny. Jak to się wszystko zmieniało. Mamy mnóstwo wspaniałych depozytów, które często w ostatnim czasie wypłynęły. Tutaj no, trzeba powiedzieć jedno, ludność niemiecka z tych terenów była wysiedlana po wojnie. Przyjeżdżali repatrianci i tu napływ ludzi ze wschodu, z Francji, z zachodu. Cała duża enklawa grecka. Polska przygarnęła Greków, którzy w 1947 uciekali od siebie. Enklawa żydowska. Nie wiem, czy większość z Państwa nie będzie miała pojęcia, że były plany, żeby na Dolnym Śląsku powstało państwo Izrael. I do dzisiaj jedna z enklaw dzielnicy Sobieci ma nazwę Palestyna. Mieszkała w Wałbrzychu Golda Meir, Szewach Weiss, więc oni potem wyjechali na Półwysep Synaj i tam mają swoje państwo, ale tutaj była ich duża liczba. Drodzy Państwo, to się wszystko wymieszało. Smaki, kultury, zwyczaje. I chcemy to wszystko pokazać.
2: Pięknie, zapraszamy do Wałbrzycha.
1: Do Wałbrzycha, bo też możemy zwiedzać, tak jak już wspominaliśmy, że jest mnóstwo tego. To muzeum powstaje i kiedy będzie można je odbierać?
0: W kopalni i w listopadzie chcemy uroczyście Państwa już zaprosić do tego muzeum.
1: To są też wspomnienia. Czy wspomnienia Pana też znajdziemy? Bo Pan przecież jest tym Wałbrzyszaninem od zawsze. Prawie.
0: Jestem akurat z Wrocławia.
1: Prawie, ale Pan tutaj w tej kopalni pracował. Ja to wszystko wiem. Opowiadał mi Pan to ostatnio.
0: Pan Persie mnie tu przywieźli.
1: No właśnie. I tak zostałem.
0: I tak tu zostałem. 25 lat pracowałem na kopalni Wałbrzych. Większość jako ratownik górniczy. No i potem człowiek w wieku 49 lat przechodzi na emeryturę, pierwsze 3 miesiące jest euforia, a potem głupieje, nie wie co z sobą zrobić. No i przypomniał sobie o mój nieodżałowany świętej pamięci dyrektor Jerzy Kosmaty, wspaniały facet, który stwierdził, zaprosił mnie do siebie i mówi, będziesz u mnie przewodnikiem. Był kustoszem tego muzeum pierwszym. No ja mówię, przecież ja to absolutnie, ty mi tu nie, ja cię znam. No i tak się zaczęło, do tej pory trwa.
1: I tak właśnie na takiego przewodnika warto trafić i w takich przewodników jest więcej w kopalni, starej kopalni w Wałbrzychu, bo to są górnicy, którzy albo ratownicy czy górniczy, którzy w tej kopalni byli i my do tej kopalni też zapraszamy. Dziękujemy.
0: Dziękuję pięknie.
3: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Trzęsienie ziemi w polskiej polityce. Zbieramy komentarze po rozłamie w PiS. Wypadki podczas rajdu Polski na Śląsku. Za chwilę szczegóły. Biskup Sandomierski został członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rozłam w PiS może doprowadzić do sporych zmian w Sejmie. Nowy wicemarszałek od Mateusza Morawieckiego, przetasowania w sejmowych komisjach i niespodziewane sojusze. O takich potencjalnych scenariuszach mówią politycy koalicji rządowej. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński mówi, że jeśli partia Jarosława Kaczyńskiego będzie miała mniej posłów, utraci część pomieszczeń w Sejmie.
2: Bo to każdy klub w zależności od wielkości ma ten przydział metrażu w Sejmie. To są kwestie przedstawicieli reprezentacji w poszczególnych komisjach sejmowych. To też jest od wielkości klubu w delegacjach parlamentarnych, do różnych zgromadzeń. No tak, to pewnie jakieś tutaj przetasowania nas czekają.
1: Wspólnych list wyborczych z przyszłą partią Mateusza Morawieckiego nie wykluczają z kolei politycy PSL.
3: Dzisiaj trudno byłoby o tym mówić, ale nie wykluczam, ponieważ uważam, że patrząc, kto jest wokół pana Morawieckiego, to jest ten odłam Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze nazywam Prawa i Sprawiedliwości, z którym da się rozmawiać. To są ludzie, którzy są otwarci na wiele tematów.
1: Mówił poseł ludowców Jarosław Rzepa. Wczoraj Jarosław Kaczyński wykluczył z PiS około 40 posłów z frakcji Mateusza Morawieckiego. Formalnie zostaną skreśleni z listy członków partii we wtorek. Dwa poważne wypadki na trasie rajdu Polski na Śląsku to również czwarta runda tegorocznego sezonu Mistrzostw Europy. Załogi obu pojazdów zostały zabrane do szpitala. O szczegółach Przemysław Kopiejka.
4: Do pierwszego zdarzenia doszło w miejscowości Ochaby. W wypadku brała udział załoga numer 9. Wiadomo, że poszkodowani trafili do szpitala. Znacznie poważniejszy wypadek miał miejsce w miejscowości Jastrzębie-Zdrój. Kierowca wjechał w drzewo. Przez kilkanaście minut strażacy za pomocą specjalistycznego sprzętu wycinali poszkodowanego z wraku pojazdu. Został on przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Katowicach.
1: Trzeci odcinek specjalny rajdu Polski został anulowany. Zawodnicy powrócili do rywalizacji na czwartym OS-ie. Jak na razie prowadzi Finn Teemu Suninen. Na drugim miejscu jest Jakub Matulka, a czwarty Miko Marczyk.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz został członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. To decyzja papieża Leona XIV. Sygnatura Apostolska to najwyższy sąd Kościoła katolickiego, nadzoruje też funkcjonowanie kościelnego wymiaru sprawiedliwości. Kardynałowie, biskupi i prezbiterzy są mianowani do Trybunału przez papieża na 5-letnią kadencję.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Już jutro Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, tym razem pod hasłem Ja nie zapomnę o Tobie. To także apel papieża Leona XIV, by troszczyć się o samotnych seniorów. Życie w izolacji ma duży wpływ na ich zdrowie psychiczne, mówi Małgorzata Karpińska ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich.
5: Na przykład rzadko opuszczają swoje domy, często z powodu jakichś takich chorobowych doświadczeń nie mogą wyjść z domu, żeby porozmawiać z drugą osobą. Są to też często osoby, które borykają się z jakąś stratą. Z jednej strony właśnie z wiekiem, z chorobą, ale też stratą swoich bliskich. Ta potrzeba rozmowy z drugim człowiekiem jest ważna.
1: Małgorzata Karpińska podkreśla, że zwykła rozmowa może odmienić życie samotnego seniora.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
6: Agnieszka Morawska i Kasia Kozimor.
7: Tak, to jest prawdziwie królewski weekend na Zamku Książ.
6: Zdecydowanie jest przepiękna pogoda, jest mnóstwo osób, które do Zamku Książ podążają. Jedni z prawej strony nas wracają ze szlaku podziemi, bo pod książem, pod Zamkiem Książ są też podziemia, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, ale także ci, którzy zbliżają się do zamku, żeby zwiedzić go w środku.
7: Turyści z całej Polski i nawet spoza Polski, jest to okazja też, żeby z nimi tutaj sobie poza anteną porozmawiać. Także jeśli was jeszcze tu nie było, to czas najwyższy.
6: A my za chwileczkę przenosimy się do Jeleniej Góry.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Tak jak obiecałam, przenosimy się do Jeleniej Góry z Wałbrzycha. Całkiem niedaleko jest Time Gates. To jest trasa, podziemna trasa turystyczna, która poprowadzi nas nie tylko przez historię, ale także będziemy mogli trochę podoświadczać. I o tych doświadczeniach opowie nam Rafał Lipka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
3: To podobno najdłuższa trasa udostępniona, czyli 1,5 kilometra, dobrze liczę? 1500 metrów?
2: Tak, 1500 metrów to jest to, co Państwo jesteście w stanie zobaczyć za dnia. Natomiast zachęcamy też do odwiedzenia nas wieczorami. Wówczas przed Wami będą kolejne korytarze, takie nieudostępnione za dnia. No i wtedy tą trasę wydłużymy no przynajmniej o kilkaset metrów.
3: I będzie, że ciemność, widzę ciemność?
2: Tak? No zdecydowanie. Wieczorem tylko i wyłącznie lampy naftowe będą nam towarzyszyć. No i rzeczywiście taka ciemność, którą można spotkać tylko pod ziemią.
3: A liczy, że spotkam, czy nie?
2: Powiem tak, proponowałbym nie wymawiać tego słowa w kwestii Ducha Gór.
3: Tak?
2: Zdecydowanie nie. Natomiast zdradzić mogę, że oczywiście z Duchem Gór się spotkać.
1: Można też poznać inne legendy karkonoskie, ale jeżeli chodzi o jedną z tych tras i tę ciemność, to nam coś rozświetli tę ciemność.
2: Tak, mamy coś, co nie tylko rozświetli, ale też w dodatku nam zagra. Tutaj zachęcam do odwiedzenia takiego naszego podziemnego centrum nauki, które jest drugą częścią Time Gates i tam spotkacie coś takiego, co jest bardzo głośne i bardzo spektakularne, mianowicie ogromną taką cewkę Tesli, która zagra Wam taki elektryczny koncert.
3: Ojej, to tak jak na filmie widziałam, tam takie lecą pioruny, tak?
2: Tak, dokładnie i te pioruny można i zobaczyć i w dodatku usłyszeć.
3: Ale podobno jakieś pieszczoty elektryczne też macie w rozkładzie.
2: Mamy, bo możemy Wam pokazać, że ten prąd można dotknąć, może nie bezpośrednio przy tej naszej wielkiej cewce Tesli, ale pokażemy Wam na tym elektrycznym koncercie, że prąd rzeczywiście nie zawsze jest straszny.
1: Czy szalony naukowiec oprowadzi nas przez całość?
2: Szalony naukowiec Was nie oprowadzi, ale na pewno z Wami poeksperymentuje. Nawet nie tylko z Wami, ale nawet na Was.
3: A wehikuł czasu będzie?
2: Oczywiście, cofniemy się nawet i 900 lat wstecz historii Dolnego Śląska, także zapraszamy, bo na pewno będzie ciekawie.
1: Czyli wystarczy przyjechać do Jeleniej Góry i gdzie Was szukać?
2: Wystarczy przyjechać do Jeleniej Góry, do centrum miasta, Chełmońskiego 3, nieopodal Muzeum Karkonoskiego. Tam znajdziecie taką wielką, brązową bramę. Przekraczamy tą bramę i wchodzimy do naszego podziemnego świata.
1: I będzie można też coś skonsumować?
2: Można, ale tego już nie zdradzę, co. Natomiast będzie to na pewno spektakularne i takie coś w formie kuchni molekularnej.
1: Czyli jeżeli mamy ochotę na podróż w czasie, jeżeli mamy ochotę na doświadczenia, jedziemy do Jeleniej Góry, Time Gates, Bramy Czasu, pieczątka. Zaliczone?
2: Zaliczone. Zapraszamy.
1: Dziękujemy.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus. Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Szlak tajemniczych podziemi, chociaż będziemy mówili o czymś, co może nas mylić, bo projekt Arado kojarzy nam się z czymś, co jest w powietrzu. I za chwilę tę zagadkę rozwikła Maciej Regewicz z projektu Arado z Kamiennej Góry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i redaktorów.
1: Dziękujemy.
3: Dziękujemy. Projekt Arado, to jaka tajemnica w tym tkwi? O, tak zapytam po prostu, bo szukamy tajemnic, tajemniczych miejsc. Wiemy o bursztynowej komnacie, o złotym pociągu, a co znajdziemy tutaj, w tych podziemiach, w okolicach Kamiennej Góry?
2: Przede wszystkim znajdziemy turyści wchodzą do około kilometra podziemnej trasy turystycznej, przy czym trzeba pamiętać, że pod całą Kamienną Górą w tym okresie drugowojennym tych podziemi zagospodarowano bądź wybudowano zdecydowanie więcej. Nieoficjalnie mówi się o tym, że pod całym miastem może znajdować się nawet 11 kilometrów podziemi, przy czym projekt Arado to jedyna udostępniona turystycznie atrakcja, która tak naprawdę pokazuje skalę przedsięwzięcia niemieckiego w latach 43-45. A skąd nazwa projekt Arado? Bo słusznie zostało zauważone, że nazwa projekt Arado to jest firma, tak? Arado to jest firma taka jak Henkel, Messerschmitt czy Junkers, a więc firma, która zajmowała się stricte lotnictwem. I co to ma wspólnego z podziemiami? Otóż w latach 40., 43., 44. roku Niemcy zbombardowanej wówczas Brandenburgii na pierwsze piętro dawnych zakładów Grünfelda, żydowskiego przedsiębiorcy, który zajmował się tkactwem, przenieśli wydział inżynieryjny firmy Arado Flugzeugwerke GmbH i niemal od razu, kiedy ten zakład został przeniesiony, ten wydział inżynieryjny został przeniesiony, wybudowano tam podziemia, a więc schrony przeciwlotnicze dla pracowników firmy Arado, w których dzisiaj jest atrakcja turystyczna.
3: Na czym polega ta atrakcja? Schodzimy do podziemi i co dalej?
2: No, generalnie trzeba przyjechać, żeby dosłownie poczuć historię na własnej skórze. Przede wszystkim każdy, kto będzie chciał nas odwiedzić, musi wiedzieć, że będzie oprowadzany przez młodych ludzi związanych ściśle ze środowiskiem odtwórstwa historycznego, rekonstruktorów, więc zadaniem turystów jest wcielić się w rolę agenta polskiego wywiadu, udokumentować to, co zobaczy się w środku. Trzeba uważać, bo na trasie mogą pojawić się niemieccy żołnierze. Nie jest to zwykłe
3: zwiedzenie.
2: No, nie chciałbym zdradzać, jest to tajemnica wojskowa, ale gwarantujemy, że można poczuć na własnej skórze dreszcze emocji, a wszystko po to, żeby historią zainteresować, tak? Bo wychodzimy z założenia i od zawsze wychodziliśmy, że historia jest fascynująca pod każdym względem, ale na przykład dla dzieciaków może być dziedziną nudną, tak? Tu na bazie wieloletnich doświadczeń wiemy, że po prostu ten sposób oprowadzania się sprawdza, jest dostosowany do wieku wszystkich turystów. Zarówno dla pasjonatów militariów, dla pasjonatów historii, nie tylko II wojny światowej, jak i po prostu dla rodzin z dziećmi, które chciałyby poznać wojenną i powojenną historię województwa dolnośląskiego.
1: I dla tych, którzy próbują rozwikłać tajemnice, bo też jest taka gratka, bo są szczątki Enigmy.
2: Tak, no mamy szczątki maszyny szyfrującej Enigma, mamy elementy od niemieckiej Wunderwaffe, a więc tej broni odwetowej, w której Adolf Hitler pokładał wielkie nadzieje na odwrócenie losów tego konfliktu. Mowa o elementach 14-metrowej rakiety V2, mowa o elementach od bomby latającej V1 i więcej naprawdę zdradzić nie mogę, natomiast pochwalę się, że na tą chwilę jesteśmy obiektem, w którym turyści zobaczą no jedną z największych w regionie kolekcji militariów, od uzbrojenia osobistego żołnierzy po unikatowe karabiny lotnicze.
3: Projekt Arado, zapraszamy do Kamiennej Góry. Poprosimy pierwotkę.
1: Może ty teraz?
2: Jak najbardziej.
1: Zaliczyłyśmy?
2: Tak, jak najbardziej zaliczone i zachęcam do tego, żeby brać udział w tej świetnej zabawie, zwiedzać wszystkie obiekty podziemne na Dolnym Śląsku, bo każdy z nich jest absolutnie ciekawy.
1: I za chwilę przeniesiemy się do kolejnego takiego z historią, która ma 450 lat.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
3: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
6: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej

0: Na więcej zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z faktury Annapol i Ursus.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Prosto z Zamku Książ. Dzisiaj nasz program do godziny 16:00. Zwiedzamy tajemnicze podziemia Dolnego Śląska. Przed nami mapka. Teraz wybieramy się w Góry Izerskie. Do kopalni znowu.
2: Kopalnia Świętego Jana w Krobicy. 450 lat w tym roku. Duża uroczystość się szykuje. I zanim o tej uroczystości, to o tym, z czym ta kopalnia się właściwie zajmuje, bo nie będziemy kopać węgla tym razem. Piotr Fościak jest naszym gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam, cześć.
2: Jeżeli wchodzimy do kopalni w Krobicy, to czego się możemy spodziewać?
3: Przede wszystkim spotkania z autentycznym górnictwem i surowymi wyrobiskami z XVI wieku, więc te 450 lat temu.
2: I wydobywamy co konkretnie?
3: Cynę oraz kobalt, pierwiastki bardzo istotne zarówno w tamtych czasach, jak i w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o przemysł światowy i europejski.
2: Jest taka historia, legenda związana z tym kobaltem.
3: Tak, dokładnie. Według wierzeń górnicy na przestrzeni wieku, gdy wydobywali przede wszystkim kobalt, spotykali złoża, które nie wiedzieli dokładnie, czym są i w jakich celach je wykorzystać. Przy przetapianiu wychodziły z tego różne rzeczy, które nie miały później żadnego pożytku i dopiero na przestrzeni wieku wyszło, że to jest całkowicie nowy pierwiastek. Jednak jako, że tej wiedzy nie posiadali, to wszystko sobie musieli jakoś ci ludzie oczywiście wytłumaczyć. Więc tłumaczyli, że kopalniane demony, koboldy, pożerają srebro, które wyglądało identycznie, to wszystko trawią i następnie z siebie oddają w postaci kobaltu. Stąd nazwa tego pierwiastka.
2: I to jest ten kobalt, kolor kobaltowy, też wzięty od tego pierwiastka, który możemy zobaczyć w charakterystycznej też ceramice z Dolnego Śląska również. Na razie nie będę mówiła jakiej, ale myślę, że wszyscy wiedzą, o jaką chodzi. Ale jeśli chodzi właśnie o kopalnię w Krobicy, to 450 lat historii i będzie okazja, żeby to uczcić.
3: Dokładnie. W październiku 17-18 października zapowiadamy już tak powoli, delikatnie szykujemy się, aby ten właśnie wyjątkowy moment, ten wyjątkowy rok jakoś uczcić jubileuszem odpowiednio przygotowanym przez nas oraz naszych partnerów.
2: I na co możemy liczyć?
3: Przede wszystkim na specjalne tematyczne zwiedzanie, w którym przybliżymy to 450 lat dziedzictwa górniczego Gór Izerskich, bo to był taki moment, kiedy te kopalnie powstawały, kiedy cały ten rejon się całkowicie zmienił. Ruszył przemysł, ruszyło rozwijanie się wsi, miejscowość, za tym idzie, to wszystko rzutowało na przyszłość. I o tej właśnie przyszłości, która jeszcze przed nami i tej przyszłości, która już minęła, też chcemy opowiedzieć wtedy.
1: A tak na co dzień, jak wygląda zwiedzanie kopalni? Co ciekawego można tam zobaczyć? Czy spotkać krasnoludy?

0: jakiś inny...
1: Jeżeli traficie na odpowiedniego przewodnika, który jak krasnolud wygląda, to ten krasnolud na pewno wam tam na trasie naszej wyskoczy. Natomiast przede wszystkim wchodzicie w te XVI-wieczne chodniki i widzicie to, jak ta praca wtedy rzeczywiście wyglądała. Na wszędzie, na ociosach, na stropach są widoczne ręczne nacięcia od ręcznej pracy, gdzie ludzie tylko centymetry dziennie się przesuwali do przodu przy użyciu tylko i wyłącznie dwóch narzędzi, pyrlika oraz żelazka. Ale nie tylko tam jest o historii, bo jednocześnie to jest taki okres, ten XVI wiek, kiedy było zderzenie rozwoju jednocześnie zwierzeniami. To był okres wielkich odkryć geograficznych. Magellan dopiero co opłynął świat. Wyszło, że Ziemia nie jest płaska, tylko okrągła, więc świat ruszył do przodu, ale z drugiej strony w kopalniach właśnie mieszkało wszystko, co złe. Te koboldy, te demony, górnicze więzienia, górniczy folklor jest chyba jednym z najdłużej znanych ludzkości.
2: A czy starsi i młodsi się boją tych właśnie demonów, które mogą się tam pojawić?
1: Różnie z tym bywa, różnie z tym bywa. I powiem szczerze, że chyba dzieciaki to lepiej przyjmują, bo seniorzy są bardziej tacy, że wszystko łapią i we wszystko od razu wierzą.
2: Czyli nie zawsze trzeba wierzyć we wszystko, ale jeśli chodzi o zwiedzanie kopalni, to przewodnikom można wierzyć.
1: Oczywiście, jak najbardziej, nawet trzeba, żeby to wszystko dobrze sobie przyswoić.
0: Także kolejny punkt na naszej mapie, kopalnia, do której warto pojechać w Górach Izerskich, kopalnia Kruszców Świętego Jana w Krobicy.
2: Ja przypieczątkowuję to, że zwiedziliśmy trasę?
1: Dokładnie, od deski do deski.
0: Zaliczona, super.
2: I słyszymy się za chwilę.
3: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
3: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
2: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
3: No ale
2: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: SkiTeam! Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online.
5: SkiTeam! Hej, tu IKEA! Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: To mogła być rosyjska prowokacja. Kolejny dron zestrzelono nad Rumunią. Wielka akcja pod Włocławkiem. Policja zlikwidowała nielegalny magazyn papierosów. Czerwone flagi nad Bałtykiem. Nie można się kąpać w ponad 30 miejscach. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rosja mogła celowo skierować drony nad Rumunię, twierdzą ukraińskie władze. W ciągu 2 dni 2 bezzałogowce zostały zestrzelone przez rumuńskie F-16. Do drugiego incydentu doszło dzisiaj rano. Według rumuńskiego MON-u w obu przypadkach były to irańskie drony Shahed wykorzystywane przez rosyjskie wojsko. Czas zestrzelenia maszyny pokrywa się z alarmem przeciwlotniczym w Kijowie. I teraz prosto z Kijowa nasz korespondent Ołech Biłecki.
2: Rzecznik obrony powietrznej Ukrainy Jurij Ignat zwraca uwagę na to, że bezzałogowiec, który wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną, był wyposażony w system sterowania. A to może świadczyć o świadomej działalności Moskwy wobec kraju NATO. Podobne drony to nowa technologia, która pozwala Rosjanom atakować nie tylko stacjonujące, ale i ruchome cele, dodaje Ignat. Ukraina, zarówno jak i Unia Europejska, obarczają odpowiedzialnością za wtargnięcia dronów Rosję. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Już wcześniej rosyjskie drony wlatywały do Rumunii. Po raz pierwszy pilotom F-16 udało się je zestrzelić. Ponad 15 ton nielegalnego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez akcyzy. Funkcjonariusze CBŚP i Kujawsko-Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli towar pod Włocławkiem i zatrzymali 2 mężczyzn. Renata Grudzińska.
3: Funkcjonariusze weszli na teren posesji, gdzie według wcześniejszych ustaleń miały być magazynowane nielegalne wyroby tytoniowe. Znaleźli je w znajdujących się tam budynkach oraz w naczepie ciągnika siodłowego. Na miejscu zatrzymano 2 podejrzanych w wieku 32 i 41 lat. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej we Włocławku, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw skarbowych.
1: Gdyby nielegalne papierosy trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby przekroczyć 26 milionów złotych. Wyciek danych z POSUM to sabotaż, tak twierdzą władze Poznania. Inną wersję przedstawia sygnalistka z Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. O szczegółach Ari Habir.
4: Sygnalistka, z którą udało mi się porozmawiać, twierdzi, że kierowniczka dzwoniła do rejestracji i mówiła, kto ma wejść szybciej. Według niej pacjentami obsługiwanymi poza kolejnością miały być rodzina władz miasta i osoby z miejskich spółek. Miasto odpiera zarzuty, twierdząc, że nie ma żadnej procedury szybszej obsługi wybranych pacjentów. Ich zdaniem pracowniczka sama miała dopisać VIP w systemie przy nazwiskach kilku osób związanych z urzędem miasta. Zdjęcie ekranu wysłała do redakcji portalu zero.pl.
5: Doszło do udostępniania ich danych osobowych. Danych osobowych takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL. Niestety jedna sytuacja dotyczyła również dziecka.
4: Mówi zastępczyni prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska. Postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura.
1: Ari Habir, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec złe informacje dla wypoczywających nad morzem. Nie można się kąpać w ponad 30 miejscach nad Bałtykiem. Wszystko przez pogodę, silny wiatr, wysokie fale i prądy wsteczne. Czerwone flagi powiewają m.in. na kąpieliskach w Międzywodziu, Trzęsaczu, Pogorzelicy, Dziwnowie, Rywalu, Jarosławcu, Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Aktualne informacje o zakazach można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
6: Tak, tak, ciągle tu jesteśmy na Zamku Książ i zwiedzamy. Na razie trochę wirtualnie opowiadamy o tym wszystkim, ale mam nadzieję, że zachęcamy wszystkich
7: pracuje.
6: Do tego,
7: by tu Kasia Kozimor.
6: Kasia Kozimor.
7: Agnieszka Morawska. Dzień dobry, witamy z Zamku Książ.
6: Tak.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: A na szlaku tajemniczych podziemi także kolejna kopalnia złota.
2: Ale to już nuda, nawet... znowu złoto. Dajcie spokój.
1: Ale nie, bo to nie jest takie złoto, tylko takie złoto. Tutaj mamy takie już Eldorado nasze dolnośląskie, bo gdy przyjdziemy do Złotego Stoku, do kopalni, to my tam mamy cały dzień albo nawet dwa dni, żeby wszystko zwiedzić. A z nami o tym wszystkim za chwileczkę nam opowie Małgorzata Szumska, kopalnia złota w Złotym Stoku. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Potrzebujemy całego dnia, żeby zobaczyć wszystko, co macie atrakcyjnego, ale żeby wejść pod ziemię, to też tak jeden dzień czy więcej?
3: Wszystko zależy od tego, czy państwo idą za przewodnikiem, czy państwo się zgubią. Jak się zgubią, to trzeba mieć swoje kanapki, tak i prowiant, i nawet do tygodnia turyści wychodzą z pod ziemi.
2: I pewnie nawet dzwonić nie można nigdzie po pomoc.
3: Nie można, ale u nas funkcjonują gnomy, które biegają i straszą w kopalni, ale jak ktoś się zgubi, to gnomy pomagają wejść na zewnątrz, więc telefony odkładamy, łapiemy gnoma za rączkę i w podskokach z kopalni wychodzimy.
1: A czy ten gnom nas oprowadzi właśnie po kopalni? Czy on ten gnom nas zawiezie do tego wodospadu podziemnego?
3: U nas zwiedza się z przewodnikiem. Przewodnicy są nasi fantastyczni. Śmiem twierdzić, że jedni z najlepszych na Dolnym Śląsku czy w Polsce. Jest bardzo dużo śmiechu, bardzo dużo fajnych anegdot i legend, a gnoma też można spotkać. Można spotkać ducha Gertrudy, która szuka męża, więc panowie, ubierzcie się ładnie i przybywajcie.
2: A ten wodospad to gdzie?
3: Wodospad jest 10 pięter pod ziemią, więc musimy zejść po schodach 10 pięter w dół. Na szczęście dla nas wszystkich nie wchodzimy z powrotem 10 pięter do góry, tylko po oglądnięciu podziemnego 10-metrowego wodospadu schodzimy jeszcze piętro niżej i wyjeżdżamy podziemną kolejką na zewnątrz. Więc mamy podziemną ślizgawkę, podziemną kolejkę, podziemny wodospad, podziemny spływ łodzią. Wszystko jest pod ziemią.
2: A ten tramwaj pomarańczowy to też pod ziemią?
3: Tak. A nasze ulubione pytanie, jak turyści przyjeżdżają i chcą podziemny spływ łodzią, pytają się, czy można tą podwodną łodzią płynąć. Więc podwodną nie, ale podziemną tak.
1: A tylko podwodna złota mogłaby się tam sprawdzić.
3: Takie jak Yellow Submarine
1: Beatlesów. Tak, bo to ten kolor by tak dobry byłby, prawda?
3: Tego jeszcze nie ma w Polsce, muszę to wprowadzić. No.
1: Mamy pomysł, ale jeżeli właśnie, to jest przyszłość, a jeszcze o przeszłość zapytałabym, bo mamy też takie miejsce, w którym możemy poznać te zawody, które były wcześniej i tak naprawdę tam też spędzić sporo czasu, choćby te roboty Da Vinci'ego, czy nie roboty, konstrukcje.
3: Konstrukcje, tak. Sama kopalnia złota to jest około godziny 15 zwiedzania, ale oprócz tego mamy średniowieczną osadę górniczą i tam właśnie możemy zobaczyć maszyny Leonarda Da Vinci, możemy sami je uruchomić, ale też mamy maszyny górnicze, które pokazują, jak górnicy pracowali w średniowieczu bez użycia prądu, bez prochu strzelniczego, jak mogli wyciągać kilkutonowe wózki z podziemi. To niesamowicie ciężka praca, natomiast jest to interaktywne muzeum, więc każdy może uruchomić te wielkie maszyny w ruch, czy dzieci, czy dorośli. Świetna atrakcja. I jeszcze mamy tajemniczą sztolnię ochrową. To jest sztolnia, którą my odnaleźliśmy po wielu latach, jak zaginęła. Znaleźliśmy w niej skarby, ale jakie są skarby, to dopiero jak państwo przyjedziecie, to zobaczycie.
1: Znaczy, a chciałam o tę ochrową zapytać, no ale już nie mogę więcej. Czyli co, musimy się pojawić w Złotym Stoku.
2: Koniecznie. Tyle atrakcji w jednym miejscu. Trzeba zarezerwować.
1: To ja nie wiem, czy my możemy tutaj pieczątkę weekend sobie przystawić, bo trochę tylko tak złapałyśmy.
2: To tak pół pieczątki daj. Pieczątki.
1: Dobra. Mhm. Tak.
2: Po następne pół zjawimy się następnym razem.
3: Do zobaczenia.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus. Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania, karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty? Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
11: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Teraz zrobi się naprawdę chłodno i trochę być może upiornie dla niektórych, ponieważ schodzimy do jaskini Radochowskiej, a oprowadzi nas po niej Natalia Wellman-Piotrowicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Dzień dobry, to okolice Lądka Zdroju, dobrze kojarzę?
2: Tak, Lądek Zdrój, najstarsze uzdrowisko w Polsce.
3: Ale ja się z wami nie bawię, bo tam jaskinia jest nieoświetlona, turyści korzystają jedynie z latarek na kaskach, to ja nie. Chociaż słyszałam, że seniorzy do was chętnie zaglądają.
2: Słuchajcie, to jest naprawdę olbrzymia frajda. Jaskinia jest, zachowała swój naturalny charakter i to jest jej główny walor, dlatego że zwiedzamy jaskinię tak, jak to robią grotołaś. Także jest dosyć ciemno, jest wąsko, czasami nisko, czyli no, musimy troszkę się pogimnastykować i tutaj, jeśli mówimy o Lądku Zdroju i o rehabilitacji, o kurorcie, no to sprawdzamy, jak ta rehabilitacja się odbywa i jakie ma efekty i powiem szczerze, że mamy naprawdę dużo dziarskich seniorów, którzy przechodzą z uśmiechem na ustach i zamieniają się w grotołazów.
1: Ale tutaj też można sprawdzić swoją odporność psychiczną. Ja powiedziałam, że będzie upiornie, ponieważ no, są tacy, którzy nietoperze się boją, a nietoperze bardzo lubią waszą jaskinię.
2: Tak, nietoperze lubią jaskinię naszą, dlatego że to jest bardzo ważne stanowisko hibernowania nietoperzy. Więc w sezonie turystycznym, a działamy od maja do końca października, nietoperzy u nas nie ma. Można się z nami umówić w sezonie zimowym, kiedy widać je w pełnej krasie, bo one śpią przywieszone do skały. Można się umówić na takie podglądanie nietoperzy, ale robimy to bardzo sporadycznie i w bardzo małych grupach, żeby im jednak nie przeszkadzać, nietoperze są pod ochroną. W Polsce mamy 27 gatunków, a u nas zimuje 6.
1: Ale oprócz niedźwiedzi, właśnie, oprócz nietoperzy, już myślałam o tych niedźwiedziach.
3: Nie
1: mówimy o jaskim niedźwiedzie, ale jednak te niedźwiedzie gdzieś tam też się wiążą z waszą kopalnią, jaskinią.
2: Tak, niedźwiedzie u nas mieszkały. Jaskinia jest takim ważnym stanowiskiem naukowym, jeśli chodzi o paleontologię, czyli dawne zwierzęta, które żyły na tych terenach w pleistocenie, czyli około 300 tysięcy lat temu. I rzeczywiście przed wojną, w latach 30. odbyły się bardzo poważne badania paleontologiczne i znaleziono szczątki niedźwiedzia jaskiniowego, lwa jaskiniowego, lamparta, nawet niedźwiedzia polarnego, dlatego że sięgało do tego miejsca, sięgał lodowiec, więc niedźwiedzie polarne też występowały.
3: Czy te szczątki można zobaczyć?
2: Tak, tak. Mamy piękną wystawę czaszek, także można je zobaczyć. Nie dotykamy, ale można je obejrzeć.
1: Ale tak, jeżeli były też lamparty, to ja już wiem, skąd te pumy tak chętnie do nas. Jednak te egzotyczne dla nas zwierzęta wcale nie egzotyczne takie nie były. Ale wróćmy do jaskini, bo oprócz tego, że to jest takie miejsce, które możemy potraktować jako zwiedzanie naukowe, jako sprawdzenie, czy w Lądku Zdroju dobrze się wiedzie, jeżeli chodzi o kuracjusze, to też możemy oddać się kulturze, bo są też koncerty.
2: Tak. Kiedy zaczynałam opiekować się jaskinią, to takie było moje marzenie, żeby z tej jaskini zrobić nie tylko miejsce zwiedzania, ale żeby różne nietypowe spotkania odbywały się w środku. Mamy dużą salę, nazywaną salą gotycką i tam no, szalejemy z różnymi przedsięwzięciami. Jeśli powiem, że odbywają się koncerty, mieliśmy piękny koncert na wiolonczeli, na saksofonie. Wiolonczela nawet zagrała, słuchajcie, bo mieliśmy zaręczyny w środku. Także tak, wiolonczelistka grała.
1: Prześliczna wiolonczelistka.
2: Prześliczna wiolonczelistka z Warszawy, Justyna Lekś-Ciraubo, którą pozdrawiam. Jest to też miejsce, gdzie zamieniamy salę w salę kinową i organizujemy pokazy filmów z różnych wypraw właśnie do jaskiń na całym świecie. To się cieszy dużym powodzeniem, dlatego że przyjeżdżają grotołazi, którzy no naprawdę imponujące są to spotkania, imponujące zdjęcia i filmy.
1: A żeby zdobyć pieczątkę Szlaku Tajemniczych Podziemi, to jaką trasę musimy przejść?
2: No to jest około 300 metrów. No ktoś by powiedział, jej, no to ile ja tam te 300 metrów, w jakim czasie przejdę.
3: Ale ja przypomnę, że tam się trzeba przeciskać.
2: No właśnie, ale w jakim stylu? Słuchajcie, czasami trzeba się, trzeba przykucnąć, czasami trzeba gdzieś tam na pupie, czasami na czworaka. No i jest naprawdę dużo zabawy i dużo śmiechu. Turyści to bardzo lubią, pokochali taki styl zwiedzania i bardzo się cieszymy, że do nas wracają. To jest chyba taka rekomendacja, że przyjeżdżają ze znajomymi, ze swoimi dziećmi, żeby przeżyć to jeszcze raz.
4: To my obiecujemy, że wrócimy, a tak już a konto sobie pieczątkę przystawiamy. Możemy?
2: Dobrze. Także zapraszam.
4: Zapraszamy, dziękujemy.
2: Dzięki.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
5: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
6: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
5: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
6: No i tanio.
5: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Szlak tajemniczych podziemi w Radio Plus.
1: A teraz tajemnicze podziemia będą naprawdę tajemnicze, bo jest taka tajemnica, której nigdy do końca nie odkryto właściwie. Sztolnie Wanimskie, czyli Rize, a z nami Miłosz Lasota. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Faktycznie, projekt Rizą głównie kojarzy się z tajemnicą, z zagadką, aczkolwiek powiem szczerze, że trudno to miejsce traktować w kategoriach atrakcji turystycznych. Bardziej powiedziałbym, że to jest miejsce pamięci, refleksji, pomnik historii, coś w tym rodzaju, no bo trzeba nawiązać do historii drugowojennej projektu Rize. 7 podziemnych obiektów, monumentalny, bardzo drogi projekt kwater militarnych III Rzeszy i niestety wiążący się z ogromną ludzką tragedią, ponieważ był budowany rękami tysięcy, głównie więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, którzy tam oddali swoje życie wbrew swojej woli za ten szalony projekt III Rzeszy. A więc tak, sztolnie walimskie, one faktycznie kojarzą się z zagadką, często zahaczają o temat złotego pociągu i rzeczywiście ta gorączka złota ożywa raz na jakiś czas. Przyjeżdżają ludzie, wypytują o te zagadki, o złoto III Rzeszy, poukrywane skarby, ale raczej traktowałbym to jako element lokalnego folkloru, barwny dodatek niż sam rdzeń tej opowieści, którą my opowiadamy w sztolniach walimskich i w innych obiektach projektu Rize.
3: Ile trwa takie zwiedzanie?
2: Zwiedza się z przewodnikiem. Są 4 dostępne obiekty. U nas to trwa około godziny. 3 wejścia do podziemi, 3 sztolnie. Właściwie podczas zwiedzania wychodzi się jeszcze na powierzchnię, ponieważ nasze podziemie nie zostały połączone. Są tak jakby 2 osobne obiekty, ponieważ nie ukończono tego. I około godziny zwiedzania z przewodnikiem na pewno możecie się spodziewać.
3: Część infrastruktury tej też widoczna jest podobno na ziemi. Jeżeli idziemy sobie szlakiem, też możemy zobaczyć nawet stare worki z cementem. Słyszałam taką historię, gdzieś tam 80 lat temu pozostawione.
2: Rzeczywiście, Górysowie kryją bardzo dużo pozostałości budowy projektu Rize, bo warto dodać, że projekt Rize to nie tylko te 7 podziemnych obiektów w Górach Sowich plus tu w Zamku Książ, ale także bardzo dużo infrastruktury naziemnej. I tam także budowano coś, co przypuszczalnie miało być bunkrami, jakieś kwatery, które w spokojnym czasie służyłyby na powierzchni. Pozostały też te słynne worki z cementem. Najwięcej takich znajdziecie nad Osówką. Aczkolwiek jeśli poszukacie dokładnie w okolicy sztolni walimskich, to też rzuci wam się w oczy tym spostrzegawczym, że no mamy tam sporo pozostałości na powierzchni.
1: Osówka też jest na szlaku tajemniczych podziemi Dolnego Śląska, tak jak sztolnie walimskie. I żeby przejść taką trasę, żeby zdobyć pieczątkę, przez jaką historię się przebijamy? Bo wiemy oczywiście konkretnie, ale tak gdybyśmy szczegółowo bardziej?
2: Jeśli chodzi o okres, bo domyślam się, że o to może chodzić, projekt Rizom był budowany w ostatnich latach wojny. Zaczęto jego budowę jesienią 1943, wówczas trwały prace przygotowawcze. W większości miejsc zaczęto to drążenie już w

0: faktycznie w 1944 roku. No i trwało to do początku 1945 roku, a tutaj w Książu, gdzie my akurat jesteśmy, ta historia jeszcze się przedłuża praktycznie do ostatnich dni II wojny światowej, ale przypuszczam, że Mateusz później będzie dokładnie opowiadał o tym obiekcie, koło którego się znajdujemy.
1: Tak jest, do podziemi Zamku Książ jeszcze zejdziemy, ale na razie jesteśmy na dziedzińcu. Jeżeli ktoś z Was jest w okolicy, zapraszamy do nas. A możemy przebyć już pieczątkę? Zdałyśmy?
0: Dobrze.
1: Dziękujemy.
2: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Raniła 8-latkę w Zamościu, są zarzuty dla młodej kobiety. IPN apeluje do krewnych ofiar Wołynia o pomoc w identyfikacji. Bramkarz Łukasz Fabiański kończy karierę zawodową. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są zarzuty dla pijanej 18-latki z Zamościa, która zaatakowała dzieci ostrym narzędziem. Wszystko wydarzyło się w miniony czwartek. O szczegółach Arkadiusz Więsek.
2: Jak ustalili policjanci, napastniczka, idąc przez osiedle, zraniła przypadkowo napotkaną 8-letnią dziewczynkę. Dziecko z raną trafiło do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Chwilę wcześniej ta sama kobieta próbowała zaatakować również 15-latkę, która jednak zdołała odeprzeć atak. W chwili zatrzymania 18-letnia mieszkanka Zamościa była kompletnie pijana. Miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Dziś w prokuraturze usłyszała łącznie 4 zarzuty. Przekazała mi podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.
3: Odpowie m.in. za spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu 8-latki i usiłowanie dokonania podobnego czynu na 15-latce.
2: Podejrzanej grozi teraz do 7,5 roku pozbawienia wolności.
1: Policja złożyła już wniosek o tymczasowe aresztowanie młodej kobiety. Decyzja sądu ma zapaść jeszcze dzisiaj. Ćwierć miliona osób musiało się ewakuować przez pożary we Francji i Hiszpanii. Tylko z okolic Bordeaux ewakuowano prawie 200 tysięcy ludzi. Szef francuskiego MSW Laurent Nunez podkreślił, że pożar wciąż nie został opanowany. W całym kraju do tej pory spłynęło prawie 100 tysięcy hektarów lasu. Ogień obejmuje przede wszystkim okolice w Żyrondzie. To oczywiście historyczny rekord.
4: Notamment avec la progression du feu en Gironde, qui est évidemment un record historique.
1: 70 tysięcy osób ewakuowano z kolei w Hiszpanii, kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Madrytu. Premier Pedro Sánchez powiedział, że pogoda może utrudniać akcję gaśniczą. Sytuacja pozostaje skomplikowana. Według prognoz czekają nas trudne godziny. Temperatury rzeczywiście spadły, ale nie wiemy dokładnie jak mocno i w którym kierunku będzie wiał wiatr, ani czy nie rozwiną się tak zwane suche burze.
5: Incendios.
1: Pomoc Hiszpanii w walce z pożarami zadeklarowała m.in. polska służba. Ma tam pełnić 105 polskich strażaków w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Instytut Pamięci Narodowej apeluje do krewnych ofiar Wołynia o pomoc w identyfikacji szczątków. Poszukiwani są krewni ofiar z 1943 roku z Woli Ostrowieckiej i Ostrówek. Jak zapewnia ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, pobranie materiału jest bezbolesne.
6: To badanie z naszej strony polega na tym, że ten materiał genetyczny pobiera się z wewnętrznej części policzka, z jednej i z drugiej strony. Samo pobranie trwa 2 minuty. Wypełniamy też szereg dokumentów, rozmawiamy o ofierze. I co ważne, ten materiał genetyczny jest u nas przechowywany jako poufny. Jest chroniony ustawą o przetwarzaniu danych osobowych.
1: Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Łukasz Fabiański kończy zawodową karierę piłkarską. Znany bramkarz nie zamierza jednak rozstawać się z piłką na dobre. Zapowiedział, że jego misją będzie inspirowanie, rozwijanie i wspieranie kolejnych pokoleń bramkarzy. Ostatnim klubem Fabiańskiego był angielski West Ham United, w którym występował z przerwami od 2018 roku. Był też bramkarzem reprezentacji Polski.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
7: Kasia Kozimor.
8: Agnieszka Morawska. Dzień dobry, witamy.
7: Dzień dobry, po 15. Jesteśmy wciąż na dziedzińcu Zamku Książ. Upalnie wręcz jest dzisiaj, więc warto byłoby zejść w podziemia. I za chwilę to zrobimy.
8: Bo nasza trasa jeszcze się nie kończy.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Z Wałbrzycha ruszamy na południe do Kłodzka, a razem z nami jest Daniel Jakubowski z twierdzy Kłodzko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Jeżeli byśmy... A Kasiu, proszę.
3: Nie, proszę. Śmiało.
1: Pani będzie łaskaw, dobrze. To zajmie.
3: Nie, czy ja dobrze słyszałam? Najpierw był pałac, potem był zamek, potem twierdza? Czy coś pomieszałam?
2: Był gród, później był zamek, który stracił z czasem swoje właściwości obronne i stał się pałacem, a na końcu wokół tego pałacu zaczęto budować dzieło obronne i powstała nowożytna twierdza.
1: A w tej twierdzy są też podziemia, bo przecież dzisiaj głównie o podziemiach rozmawiamy, więc gdy zejdziemy w podziemia, to dokąd dojdziemy?
2: To podziemia nasze kłodzkie to właściwie Kłodzko ma mnogość podziemi, bo zarówno są podziemia oznaczeniem o charakterze militarnym, jak i o charakterze miejskim, też sakralnym i właściwie technicznym. Jeżeli chodzi o nasze podziemia zlokalizowane przy samej twierdzy, to są tak zwane chodniki kontrminowe, które miały służyć do obrony fortyfikacji. Jest to tak naprawdę znak i potrzeba czasów, bo w momencie, kiedy wróg się zbliżał do twierdzy od jednej zachodniej strony, która była jakby odsłonięta i możliwe było podejście pod twierdzę, więc trzeba było to jakoś zabezpieczyć. Więc budowano korytarze podziemne, żeby raz nasłuchiwać, czy wróg się nie zbliża, też swoimi podkopami, bo trzeba wiedzieć, że broń ówczesna nie pozwalała na wysadzenie, rozwalenie murów, rozsadzenie ostrzałem, więc najlepiej było się pod taki mur podkopać i wysadzić go po prostu od spodu, więc minerzy, żołnierze, którzy służyli w twierdzy, w chodnikach kontrminowych, nasłuchiwali, czy taki podkop nie jest stworzony i gdy zobaczyli, zdołali zlokalizować, że ten podkop się zbliża, robili swój ładunek, tak zwaną minę i wysadzali pozycję i korytarz wroga. Ewentualnie, jeżeli pozycje artyleryjskie wroga znalazły się w zasięgu takich korytarzy kontrminowych, to również były wysadzane.
1: Gdy byłam w twierdzy Kłodzko, byłam wtedy w 7 klasie szkoły podstawowej, więc nie wiem, czy teraz bym się zmieściła. Pamiętam, że tam było bardzo ciasno. W takim najwęższym miejscu, ile to jest metrów? No nawet nie ma metrów.
2: Jest taki chodnik jeden, który nazywamy krasnalem. Ma 1,20 m wysokości, 90 cm szerokości i tam rzeczywiście co wyższe osoby, to muszą już się poruszać na czworaka, ale też nie ma co się martwić. Jeżeli ktoś do nas dojedzie i nie będzie czuł się na siłach, może ten chodnik ominąć inną trasą.
1: Uff. Kasia odetchnęła.
3: Czasem mi się śnią takie korytarze, że to jak z horroru, jak z jakiegoś strasznego filmu. Słyszałam, że można sobie kupić wystrzał z armaty?
2: Tak, no my w ogóle wystrzał z armaty. Ja polecam przyjechać nas 8 sierpnia na bitwę o twierdzę. Mamy 300 rekonstruktorów w stoiskach historyczne od późnego średniowiecza po II wojnę światową rozstawione w całej twierdzy. A o 17:30 rozpoczyna się w parku przed twierdzą, przy twierdzy, rozpoczyna się regularna bitwa, rekonstrukcja bitwy, która trwa tak średnio 1,5 do 2 godzin i tam już rekonstruktorzy pokazują, jak ta walka kiedyś wyglądała. Jest mnóstwo armat, kawaleria, piechota, więc można poczuć zapach prochu.
1: A taka trasa zwiedzania, to ile po czasu potrzebujemy?
2: My mamy dwie trasy zwiedzania. Łącznie, jeżeli ktoś się wybierze na górną część twierdzy i do chodników kontrminowych, to mamy łącznie 3 godziny zwiedzania.
3: Oj, to sporo.
2: No. Tak. Oprócz tego mamy szereg innych produktów, jak nocne zwiedzanie twierdzy, które stanowi swego rodzaju, można powiedzieć, spektakl, gdzie turyści są włączeni w całą akcję. Po prostu nawiązujemy do wydarzeń z 1807 roku. Wojska napoleońskie zbliżają się do Kłodzka. Mieszczanie, w tym wypadku turyści, docierają do twierdzy, chcą się schronić, no ale jak to bywa, jest okres oblężenia, trzeba się na coś przydać, więc żołnierze wyznaczają im kilka misji do spełnienia i muszą je wykonać, żeby obronić twierdzę i żeby przetrwać w tej twierdzy.
1: A czy wtedy przebieramy się też w stroje z epoki?
2: Nie, przewodnicy są w strojach z epoki, turyści niekoniecznie, ale dostają też pewne atrybuty, powiedzmy, które muszą mieć ze sobą i w dużej mierze to się odbywa w podziemiach. Później jest szkolenia, przychodzą musztra, zarówno i szkolenia artyleryjskie, więc myślę, że bardzo ciekawe wydarzenie dla zarówno dzieciaków, jak i dorosłych.
1: I to nocne zwiedzanie także upoważnia nas do tego, żebyśmy mogli przybić pieczątkę na szlaku tajemniczych podziemi.
2: Tak jest. Każda obecność praktycznie, która jest u nas i ktoś zwiedza podziemia, może odbić takową pieczątkę.
1: To ja przypieczętowuję i jeszcze pytanie, czy cały rok możemy twierdzę zwiedzać?
2: Oczywiście, jesteśmy czynni, właściwie poza chyba dwoma czy trzema dniami w roku jesteśmy czynni, czyli w Sylwestra, w Nowy Rok nie jesteśmy czynni, w Wigilię nie jesteśmy czynni, w pierwszy dzień świąto, no i w 1 listopada, a całą resztę jesteśmy od 9 do 19 codziennie.
1: Czyli podziemia na każdą porę roku i na każdy dzień tygodnia.
3: Dziękujemy. I już teraz można sobie zaplanować taką wizytę.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus. Radio Plus Warszawa.
4: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
9: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
11: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad Polskim Morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
12: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
15: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
16: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
17: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: I w końcu zejdziemy pod ziemię Zamku Książ. Jesteśmy na dziedzińcu, ale będziemy rozmawiać o tym, co kryje się pod nami. Mateusz Mekytyszyn, rzecznik Zamku Książ, ale także prezes Fundacji DAISY. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Jakie tajemnice skrywają te podziemia pod zamkiem?
2: Podziemia Zamku Książ to jest jeden z najważniejszych obiektów związanych z drugowojennymi tajemnicami. Każdy, kto przybywa na Dolny Śląsk i rozpoczyna zwiedzanie, zazwyczaj rozpoczyna to zwiedzanie od Zamku Książ i okazuje się, że odnajduje tutaj nie tylko zamek średniowieczny, zamek barokowy, historię księżnej DAISY, ale także fascynujące dzieje z czasów II wojny światowej, kiedy w 1944 roku zamek został przejęty przez III Rzeszę, kiedy hitlerowcy uruchomili ogromną budowę. Zamek stał się częścią kompleksu Rize. W 1944 i na początku 1945 roku działo się tutaj bardzo wiele. Hochbergowie stracili już swój majątek. To była tak zwana wymuszona sprzedaż. Dziedzic Jan Henryk XVII był w Anglii. Młodszy syn Hochbergów, Aleksander, był w armii Andersa na szlaku boju. Przeszedł cały szlak bojowy z generałem Andersem, a tutaj działała już organizacja TOT. Organizacja TOT, która zmieniła oblicze zamku w 1944 roku, kiedy był przystosowany na siedzibę Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy z pokazowymi apartamentami dla Hitlera, dla Göringa, dla Ribbentropa. Projekt realizowany w sposób morderczy, bardzo szybko. Niestety projekt, który był także miejscem kaźni, musimy o tym pamiętać, bo ta wielka inwestycja realizowana była siłą więźniów. Tutaj na terenie parku powstał Arbeitslager Fürstenstein, to był obóz koncentracyjny, filia obozu Gross-Rosen, gdzie metodą zabijania było wyniszczenie poprzez ciężką pracę. Ponad 10 tysięcy więźniów przeszło przez ten obóz, to oni drążyli te podziemia pod zamkiem, bo obok wielkiej przebudowy samego zamku działo się bardzo wiele pod ziemią. Jeżeli sobie wyobrazimy, że książ ma 5 pięter w górę, ma również 7 pięter w dół. Minus 50 metrów pod dziedzińcem honorowym jest ten podziemny labirynt pochodzący ze schyłkowego okresu III Rzeszy. I właśnie dlaczego on powstał? Po co on powstał? Jak on powstał, to już wiemy. To wiemy dzięki historykom, dzięki badaczom historii obozu Gross-Rosen. Co tam się działo, jak była zorganizowana praca, jak wyglądało życie obozowe, na ten temat wiemy coraz więcej. Ale jaki był główny cel? Dlaczego drążono te podziemia? Dlaczego zamek tak zmieniał swoje oblicze? To ciągle pozostaje kwestią spekulacji, ale odwiedzając naszą trasę podziemną w Zamku Książ, można się czegoś więcej na ten temat dowiedzieć.
3: Ale rozumiem, że wszystkich siedmiu pęter w dół nie zobaczymy, tylko fragment, urywek.
2: Nie, przemieszczamy się specjalnie wydrążoną w 2018 roku klatką schodową, dwoma klatkami, bo jedną wchodzimy, drugą wychodzimy i rzeczywiście poruszamy się pomiędzy poziomem tak zwanej oślej drogi, czyli tutaj od strony północnej zamku, aż do poziomu minus 50 metrów pod dziedzińcem honorowym, gdzie się znajduje część udostępniona w 2018 roku dla ruchu turystycznego oraz część ciągle zajmowana przez Polską Akademię Nauk. My podjęliśmy się trudnego zadania, bardzo wymagającego i zadania, za które jesteśmy jako Zamek Książ oceniani bardzo pozytywnie, bo udostępniając podziemną trasę turystyczną w 2018 roku odpowiedzieliśmy na ogromne zapotrzebowanie społeczne. Przez lata prasa, ale też środowiska lokalne spekulowały, kiedy będzie można zwiedzić podziemia Zamku Książ, kiedy będzie można do nich wejść. To nie było oczywiste z różnych przyczyn, już tutaj nie chciałbym wchodzić tak głęboko w te kwestie historyczne, ale w końcu udało się to i nie było to zadanie łatwe także z tego względu, że musieliśmy pogodzić dwie narracje. Narrację o złotym pociągu, o skarbach, o sensacjach drugowojennych, czyli te wątki, które tak rozbudzają wyobraźnię.
1: Ja tutaj zrobię na przecinek i do tych wątków, które rozbujają...
2: Skończyć,
1: dobrze, za chwilę do niej wrócimy.
2: Mówiłem, a nie chcę stracić tej myśli. Druga narracja to narracja właśnie holokaustowa o miejscu pamięci. Dziękuję.
1: Za chwileczkę wrócimy do tych wszystkich narracji, bo jeszcze zajrzymy do podziemi Zamku Książ za momencik.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus. Radio Plus Warszawa.
4: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
7: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem, cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zapach obecnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutunowa. US Farmacja Spółka z o.
14: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: A na naszej mapie z wydania Szlaków Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska kolejny raz i ostatni już punkt na tej naszej mapie, czyli podziemia Zamku Książ, gdzie dzisiaj gościmy. Mateusz Meketyszyn z nami, ponownie rzecznik Zamku Książ, ale także i prezes Fundacji Daisy. Dzień dobry ponownie.
2: Dzień dobry Państwu, witam słuchaczy.
3: Schodzimy do tych podziemi. Tak naprawdę po co? Czego się dowiemy?
2: Zwiedzenie naszej podziemnej trasy turystycznej umożliwia poznanie tego najtragiczniejszego.

0: może laboratorium podziemne III Rzeszy, czy może fabryka broni biologicznej, czy pracowano tam nad Wunderwaffe, czyli tą cudowną bronią, która miała zmienić rezultat II wojny światowej. Wszystkie te hipotezy można włożyć do jednego worka i dowiedzieć się, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to być może chodzi o pieniądze. I tę opowieść na bazie najnowszych ustaleń historyków, poważnych historyków, będzie można poznać, odwiedzając nasze podziemia, do czego bardzo zachęcam. Dlaczego mówię tyle o pogodzeniu tych narracji? Bo opowieść o złotym pociągu, która tak rozpala wyobraźnię, nas Wałbrzyszan już o wiele dawniej. Cały świat od 2015 roku, kiedy weszła do medialnego mainstreamu. A tak naprawdę w tej historii nie chodzi o to, żeby znaleźć ten pociąg, tylko żeby go szukać, żeby gonić tego króliczka, żeby przedstawiać naszą ziemię jako miejsce tajemnic, miejsce nieodkrytych skarbów, ale także tego, co jest na powierzchni, bo skarb, jakim jest Zamek Książ, nie ma sobie przecież równych na Dolnym Śląsku. Także u nas jest o wiele więcej. Podziemia to jest nasz turystyczny hit, ale nad ziemią też bardzo wiele się dzieje.
1: I też jest trochę historii i legend, którymi właściwie żyje współczesna turystyka, bo jednak zawsze jest coś takiego, że ciągnie nas do tych miejsc, które są zakryte, nieodkryte i gdzie mamy jakąś legendę.
0: U nas w Wałbrzychu, w mieście pogórniczym, jest to szczególnie widoczne, bo my jako dzieci bawiliśmy się wchodząc do tych sztolni, do tych miejsc. Dzisiaj możemy je zwiedzać, to przecież jest kompleks Rize w Walii, Miłosówka. Wszystkie te miejsca są dzisiaj atrakcjami turystycznymi, bardzo popularnymi, ale w naszym dzieciństwie, w moim dzieciństwie, moich rodziców, to były miejsca zabaw. Sztolnie pohitlerowskie, pogórnicze, które eksplorowaliśmy, które były naszą krainą właśnie do odkrycia. I kiedy osoby z innych regionów Polski przyjeżdżają na Dolny Śląsk i znajdują te wszystkie skarby na powierzchni, o których mówiłem, i jeszcze okazuje się, że drugie tyle, może i więcej, znajduje się pod ziemią, to naprawdę sprawia, że ja się nie boję tego powiedzieć, jesteśmy najciekawszym regionem Polski.
2: Dlatego zachęcamy, zapraszamy wszystkich turystów, by tu przyjechać. Długa to była dzisiaj podróż, ale ja wciąż czuję niedosyt.
1: Ja mam podobnie, czuję, że nie przekazałyśmy wam i nasi goście także wszystkiego, co można byłoby przekazać o Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska. Pamiętajmy o tym, że to jest taka historia, którą powinniśmy znać, przy której potrzeba refleksji, zwłaszcza na temat, jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się dziś na świecie, ale też o tym, że możemy się też dobrze bawić, wychodząc z tych podziemi i też myśleć o tym, co możemy zobaczyć, co możemy zwiedzić, i zachęcamy do tego, żeby zwiedzać razem z nami i właśnie ze Szlakiem Tajemniczych Podziemi. Za dzisiaj bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy i do usłyszenia. Kasia Kozimur.
1: Agnieszka Morawska, ostatnia pieczątka na szlaku. Zaliczone. Dziękujemy bardzo.
3: Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Prawica podzielona, tymczasem prezydent organizuje kampus dla młodzieży w Juracie. Uwaga na upały, są ostrzeżenia IMGW dla 12 województw. Można zwiedzać ogród klasztoru ojców karmelitów w Krakowie. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Gorąco na prawicy Prawo i Sprawiedliwość dzieli się po tym, jak z partii odeszła frakcja Mateusza Morawieckiego. Tymczasem prezydent ogłasza nową inicjatywę skierowaną do młodzieży. Wpis wrze, prezes Jarosław Kaczyński i były premier Mateusz Morawiecki komentują wczorajszy rozłam partii, padają wzajemne oskarżenia. A o szczegółach teraz nasz reporter Michał Rawa.
2: Jarosław Kaczyński w rozmowie z telewizją Republika wypomniał Mateuszowi Morawieckiemu, że miał plany przejęcia władzy w PiS-ie, a teraz jego działania zmierzają ku rozbiciu partii. Z kolei Mateusz Morawiecki podkreślił, że piłka w tej chwili jest po stronie Jarosława Kaczyńskiego, a on i jego stronnicy formalnie są w PiS-ie do wtorku. Tego rozłamu nie komentuje na razie Pałac Prezydencki. Karol Nawrocki opublikował za to nagranie, w którym ogłosił wydarzenie, które pod koniec sierpnia zorganizuje w Juracie.
3: To będą dwa dni pełne sportu, koncertów, wyjątkowych atrakcji oraz niespodzianek, ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski.
2: Inicjatywa ma być skierowana do młodych.
1: Michał Rawa, dziękujemy. Uwaga na upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 12 województw. Jutro po południu bardzo gorąco będzie w centralnej i południowo-zachodniej Polsce. Na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni. Upał ominie jedynie północ i wschodnie krańce Polski. Alerty będą obowiązywały od 12 do 19. Przybywa chętnych do służby w policji. W Polsce jest już ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy.
4: Tylko w tym roku przyjęliśmy już do służby prawie 4 tysiące osób. Stan etatowy policji w tym momencie wynosi prawie 104 tysiące, więc jest to rekordowa liczba, jeśli chodzi o zatrudnienie w policji.
1: Mówił Aleksander Pradun z Komendy Głównej Policji. Żeby zostać policjantem, trzeba m.in. przejść testy sprawnościowe, posiadać polskie obywatelstwo i nie być karanym. Wymagana jest też odporność psychiczna, bo służba w policji bywa wymagająca.
4: Ratują życie, wyprowadzają osoby z pożaru, pędzą do zdarzenia drogowego, do wypadku drogowego, gdzie udzielają tej pierwszej pomocy, będąc pierwszym na miejscu. Zwalczają przemoc domową, pomagają ofiarom przemocy.
1: Największe braki kadrowe w policji wciąż są w dużych miastach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przyklasztorne ogrody ponownie stanęły otworem przed krakowianami. To w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników organizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Dziś swoje podwoje otworzył klasztor ojców karmelitów na Piasku.
5: Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się dostać na to wydarzenie, a łatwo nie było. Ogród jest mniejszy i może dlatego pięknie pachną owoce. A sama możliwość, żeby poobcować z prawdziwymi owocami, a jesteśmy przecież w centrum Krakowa, to jest nieocenione.
6: Pięknie tu jest, taka pewna nonszalancja, że nie ma tu takiej uprawy od linijki, jakiś tuj, sztywnych. No widać, że to nie jest na pokaz.
7: Ogród jak najbardziej, bardzo przyjemny, szczególnie przy tej pogodzie. No i te przepiękne owoce dojrzewające z nadzieją, że będzie coś z nich wspaniałego, super.
1: 8 sierpnia będzie można zobaczyć ogród przy Bazylice Świętego Floriana, a 29 sierpnia ten przy opactwie cystersów w Mogile.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
10: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
11: I latają po winogrona jasne w supercenie tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
12: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam!
9: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
10: Oh my God.
9: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Znowu niespodzianka?
13: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
0: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
15: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
16: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
17: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
18: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
20: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Radio.

0: Lipca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dogodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zapach obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia gryfy lub alergicznego niedrożu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: gwarantująca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% dodatkowego rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz. Oferta ważna od 22 do 28 lipca. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
11: Panie Pascalu, no jakby to...
10: A widziała pani?
11: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
10: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
11: No i z darmową dostawą do sklepu. Aha.
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Marek Sierocki, witam w sobotni wieczór i zapraszam na naszą prywatkę, a zaczynamy w kołyszących klimatach reggae. Zespół Bonnie M i ich wersja hitu grupy 10cc Dreadlock Holiday, potem Lucia i Marinero, będzie też Micaela i dwa utwory połączone w całość, La Colegiala i La Isla Bonita.

To był artysta jednego przeboju, Matthew Wilder, a słuchaliśmy właśnie tego hitu Break My Stride. Teraz Tony Esposito i oryginalna wersja hitu Kalimba de Luna, potem trio Scotch i Disco Band, a także P-Lion w przeboju Happy Children.

Happy Lion utworem Happy Children zakończył pierwszy dzisiejszy miks, a już za chwilę Michel Cretu, kompozytor i producent największych hitów Sandry, a także twórca muzycznego projektu Enigma, przypomnimy jego solowy hit, piosenkę Samurai. Potem Sandra w piosence, którą skomponował Michel Cretu. Innocent Love, będzie też Peter Schilling i Different Story.

To był austriacki klawiszowiec, kompozytor i wokalista Peter Szynik, a przed nami zespół Joy, Touch by Touch, potem Modern Talking, Just Me to Mona Lisa, a także Bad Boys Blue w nagraniu Pretty Young Girl.

Za nami trio Bad Boys Blue, a przed nami CC Catch i Soul Survivor. Potem Jason Donovan, When You Come Back To Me, a także Linda Giorizzo w piosence Hard Flash Tonight.

Linda Jorizzo utworem Hard Fresh Tonight zakończyła ten mix, a już za chwilę Radio Di Luna i Comanchero, potem Dan Harrow, Mad Desire, a także ICMC w nagraniu Easy.

Formacja Italian Boys utworem Forever Lovers zakończyła ten miks, a już za chwilę Fancy i Bolero, potem Big Fun, Blame It on the Boogie, a także Bananarama w nagraniu Love in the First Degree.

Jeden z najsłynniejszych hitów lat 80. piosenka People from Ibiza zakończyła ten mix, a w dalszym ciągu piosenki z lat 80. Już za chwilę Yazoo i Don't Go, potem Pet Shop Boys, Always on My Mind, a także Martika w nagraniu I Feel the Earth Move.

To była Martika, przed nami Król Italo Disco Savage i Goodbye, potem Belinda Carlisle, La Luna, a także duet Erigeira w nagraniu Notem Godinero.

To był włoski duet Rigueira, teraz holenderski duet Fantastic Mariano Mas, potem Magazine 60, Pancho Villa, a także Robin Gibb w piosence Boys Do Fall In Love.

był Robin Gibb, jego wielki solowy hit Boys Do Fall In Love. Przed nami polskie piosenki, grupa Sumptuastic, kołysanka Stachurski, Gdy Zapłaczesz, a także wilki w piosence Baśka.

To była opowieść o wszystkich dziewczętach Roberta Gawlińskiego, lidera zespołu Wilki, czyli słynna Baśka, teraz Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty, a także Artur Gadowski w piosence Szczęśliwego Nowego Jorku.

słynny Gas Dance Spice Girls, przed nami słynne boys bandy Backstreet Boys, Get Down, a także NSYNC i I Want You Back. Będzie też formacja CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

CNC Music Factory utworem Gonna Make You Sweat zakończyli ten mix. Już za chwilę hity z lat 70. ubiegłego wieku. John Paul Young, Love Is In The Air, Luisa Fernandez, Lay Love On You, a także Otawan w nagraniu D.I.S.C.O.

To był duet Otoman, teraz duet Bakara i Kuchiku, potem Village People YMCA, a także Shayla w nagraniu Love Me Baby.

Śpiewała Sheila, teraz Patrick Hernandez, jego najsłynniejsza piosenka Born to be Alive, potem Bonnie and Clyde Go Home, Abba, Layla von Me, a także Transex w nagraniu Living on Video.

To był zespół Transex z Kanady i Living on Video, a już za chwilę formacja OMD, Enola Gay. Będzie też zespół Boytronic w nagraniu You, a także Robert Palmer i jego słynny hit Johnny and Mary.